0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Muszę jechać na komendę? Zaniepokoiła się Daria. Lena wzruszyła ramionami. Od początku zdawała sobie sprawę, że to będzie najtrudniejsze. Byłoby lepiej, odparła, starając się brzmieć neutralnie. Ale jeśli nie czujesz się na siłach, możemy zrobić próbę u ciebie. Możemy nagrać się telefonem. Zadzwonię do prokurator Tymińskiej i poproszę ją, żeby skrobnęła mi podpis, że formalnie wszystko jest okej. Pewnie nie zgodzi się przyjechać, skoro nie mamy wskazania, ale przywiozłam kilka zdjęć, które chcę ci pokazać. Daria podniosła się wreszcie i wolno pokiwała głową. U mnie może być. Zgodziła się nagle, a Lena zdziwiła się, że poszło tak łatwo. Daria tymczasem kontynuowała. Sorry, że narobiłam ci wczoraj kłopotu. Mam nadzieję, że twoi rodzice się nie gniewają. Nie wiem, co mnie napadło. Przestraszyłam się. Byłam totalnie rozjechana. Nie ma o czym mówić. Lena objęła podopieczną i ruszyły do wyjścia. Słuchaj, potrzebuję jakiejś spódnicy. Pożyczysz mi? Jestem wyższa od ciebie, ale może w którąś wejdę. Tylko bez palbanek. Ma być urzędowo. Dziś na konferencji mam się kajać i nie mogę wyglądać jak chłop. Pierwszy raz od dawna Daria lekko się uśmiechnęła. Pewnie, zgodziła się. Jakby co, zorganizuję też jakąś bluzkę. Pasowałaby ci taka jedna koszula. Kiedyś bardzo ją lubiłam. Postawię ci za to piwo. Lena się uśmiechnęła. Bez procentów, rzecz jasna. Wiem, że teraz jesteś fitnessiarą. Wyszły na parking, ale zaraz się rozdzieliły. Daria ruszyła po rower, który zostawiła pod drzewem za boiskiem do koszykówki, bo Lena miała go załadować do bagażnika swojego kombi. Miały to przećwiczone. Nie pierwszy raz Lena przyjeżdżała po Darię na meeting. Dziewczyna mieszkała na Bemowie i Lenie szkoda było czasu na oczekiwanie, aż dojedzie na własną rękę. Poza tym wolała mieć na nią oko. Jeśli ma wejść do ekipy kryminalnych komisarza Rosy, powinna dostarczyć przesłuchanie Darii zaraz po konferencji. Liczyła, że to właśnie będzie jej karta atutowa. Złożyła już tylne siedzenia i z otwartym bagażnikiem czekała na Darię. Zaciągając się kolejnym ajkosem, a w myślach układała oświadczenie, które dziś po południu wygłosi do mediów. Po kilku minutach zaczęła się jednak niepokoić. Wbiegła z powrotem na boisko szkolne i rozpaczliwie wypatrywała Darii. Nic. Ani śladu dziewczyny z rowerem. Uczestnicy meetingu stali za bramką, prowadząc ostatnie rozmowy, paląc albo jedząc lody. Lena zagaiła ich o Darię, ale nikt nie zwrócił uwagi, w którą stronę pojechała. Twierdzili, że żadne z nich jej nie widziało. Jakby zapadła się pod ziemię. Lena miała złe przeczucia. W głowie kołatały jej się ostatnie słowa Darii o napastniku, który wciąż ją nachodzi. Wyciągnęła komórkę i zaczęła kompulsywnie dzwonić. Pisała wiadomości, wybierała numer Darii raz za razem. Już miała wsiadać do auta i gnać do jej mieszkania na Bemowo, żeby sprawdzić drugi, bardziej optymistyczny scenariusz, czy Daria jej po prostu nie wystawiła. Aż nagle za kontenerami dostrzegła rozmawiającą parę. Bez pudła rozpoznała słomiane włosy mężczyzny rozsypane na twarzy i spojrzenie głęboko osadzonych niebieskich oczu.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Living in love.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Platerki. Rocznik jest rodzajem czasopisma, które zastąpiło wcześniej wydawaną platerkę. W pierwszym numerze tejże redaktorki piszą: Platerka. Imię to przylgnęło do nas od chwili pierwszego przystąpienia progu szkoły. Jednak rozróżnić trzeba rolę platerki uczennicy, a platerki byłej wychowanki. Gdziekolwiek się znajdzie po ukończeniu naszej szkoły, czy to na studiach wyższych, czy w pracy zawodowej, czy w rodzinie, musi być świadomą i konsekwentną wyrazicielką zasad katolickich i narodowych. Musi je krzewić słowem, czynem i przykładem. Pragniemy, aby platerka dotarła do wszystkich koleżanek. Aby tym, które nigdy nie zerwały łączności ze szkołą i z nami, była zachętą i bodźcem do dalszej pracy. Wydając pierwszy zeszyt naszego pisma, zdajemy sobie dobrze sprawę, że jego dalszy rozwój zależy w znacznej mierze od tego, czy koleżanki, czytelniczki dostatecznie nasze nowe zamierzenie poprą. W sprawozdaniu zamieszczonym w czasopiśmie znajdujemy potwierdzenie składu zarządu koła byłych wychowanek w dniu 31 grudnia 1928 roku. Przewodniczącą jest Irena Gombrowicz. Poza tym w platerce zamieszczono artykuł dr Zofii Brochockiej, Matka Boska, Królową Korony Polskiej, kroniki koła byłych wychowanek i seminarium nauczycielskiego, relacje z życia szkolnego, rozmaitości, wspomnienie zmarłych oraz tekst Ireny Możdżeńskiej z dziedziny współczesnych zagadnień społecznych. Możdżeńska, najbliższa przyjaciółka Ireny, pisze tu o wykształceniu obywatelskim i społecznym byłych wychowanek. W tym celu organizuje się serię wykładów z dziedziny zagadnień państwowych, które mają je zapoznać z dorobkiem politycznym i ekonomicznym odrodzonej Polski i z jej ustrojem państwowym. Głównym zadaniem powinno być zwalczanie analfabetyzmu, uświadamianie obywateli. Autorka podkreśla ideową stronę pracy społecznej. Jednostka nie może być celem sama w sobie. Bóg nas stworzył w społeczności. To też prawo naturalne i nakaz Chrystusowy, abyśmy się społecznie miłowali, nakłada na każdego z nas obowiązek pracy społecznej. Pisze Możdżeńska. Jej zdaniem do pełnienia obowiązku powołane są przede wszystkim warstwy inteligenckie, w zamian za wartości moralne, umysłowe i kulturalne, które dane im było zdobyć. Środowisko szkolne wzmacnia wieranie potrzeby angażowania się w działalność na rzecz innych. Czy próbuje naśladować patronkę gimnazjum? Cecylia Plater-Zyberg. Marzyła o stworzeniu młodzieży polskiej takich warunków, które by zapewniły jej przepojoną patriotyzmem troskliwą opiekę i umożliwiły zdobywanie wiedzy w atmosferze ojczystej.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy. Już dziś po 10:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdjęcie jest robione, słuchaj, w Tulum, tak? Ale w ogóle niepozowane. Weszliśmy do jakiegoś sklepu, ja przymierzyłem kapelusz. Świetne. A ona mówi, muszę ci zrobić zdjęcie. I to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione telefonem.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym, Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
2: Reklama.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy. Już dziś po 10 w RMF Classic.
0: Złap wiatr w żagle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To był temat z filmu Kill Bill w RMF Classic. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Witam serdecznie. W środę, 15 lipca, jest 6:49. A wiecie, jaki jest najlepszy patent na udany poranek? Bardzo prosty. Otworzyć oczy, uśmiechnąć się i nie sprawdzać od razu, ile macie nieprzeczytanych wiadomości. Kawa smakuje wtedy zdecydowanie lepiej, więc zaparzcie sobie ulubiony napój, rozgośćcie się wygodnie, no i zaczynamy ten dzień w dobrym nastroju. My zadbamy o najlepszą muzykę filmową na lato, ciekawe informacje i rozrywkę. Zatem zaczynamy!

Tak brzmi u nas latem poranek w RMF Classic. Za chwilę sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie, a do tego czasu jeszcze muzyka Rona Williamsa z Gwiezdnych Wojen, to za chwilę teraz Roy Orbison i Royal Philharmonic Orchestra.

0: Gwiezdne Wojny, Skywalker Odrodzenie i muzyka Johna Williamsa na 3 minuty przed 7 w RMF Classic. Tymczasem w studiu Faktów jest już z nami Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Co nam szykujesz na pierwsze dzisiaj fakty?
1: Będzie o zatrzymaniu przez CBA byłych prezesów Polskiej Fundacji Narodowej, liście ministra sprawiedliwości do amerykańskiej służby imigracyjnej, rozstrzygnięciu pierwszego półfinału mundialu i prezentacji Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire.
0: Szczegóły już za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Po reklamie.
6: Jest 7. Pierwsze dziś fakty w RMF Classic przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
7: Ponad 700 razy interweniowali strażacy w związku z gwałtownymi burzami i ulewami, które przeszły ostatnie doby przez Polskę. Najtrudniejsza sytuacja była w województwach dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Burzowy poranek teraz na południowym zachodzie kraju. Najbardziej intensywny front rozciąga się od okolic Zielonej Góry przez Legnicę i Wrocław aż pod Kotlinę Kłodzką. W pozostałej części kraju zdecydowanie spokojniej.
8: Poranne fakty RMF Classic.
7: Niewykluczone, że dziś usłyszy zarzuty Maciej Eś, były szef Polskiej Fundacji Narodowej, zatrzymany wczoraj przez CBA. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie przesłuchany został już inny były prezes tej fundacji, Cezary J.
9: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z trzymaniem paszportu.
7: Informował szef rzeszowskiej prokuratury Jaromir Rybczak. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku.
10: Wyrządzono tym szkodę fundacji nie mniejszą niż prawie 8,5 miliona złotych.
7: Informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dziś do służby imigracyjnej i celnej USA ma być wysłany list Waldemara Żurka w sprawie Zbigniewa Ziobry. Obecny minister sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikację statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży byłego ministra sprawiedliwości, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
11: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych, chociażby o formalne potwierdzenie, że jest w USA. Kolejną rzeczą jest stwierdzenie, czy ubiega się tam o azyl lub inną formę ochrony, która utrudniłaby deportację, mówił minister Żurek.
12: Prosimy przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazujemy te dane, które dotyczą dzisiaj Zbigniewa Ziobro.
11: Jednocześnie szef resortu sprawiedliwości poinformował, że gotowy jest już wniosek ekstradycyjny do USA w sprawie polityka PiS. Dokument liczy 300 stron, trafił już do tłumaczy, którzy swoją pracę mają zakończyć w ciągu tygodnia.
7: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich aktów agresji, ogłosił w telewizji państwowej irański Korpus Strażników Rewolucji. Zagroził też zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. Prezydent Donald Trump zagroził w wywiadzie dla Fox News, że jeśli ten kraj nie zacznie współpracować, w przyszłym tygodniu Amerykanie rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Hiszpanie w finale mundialu po pokonaniu Francuzów 2-0 na liście strzelców Oyarzabal i Porro to spotkanie oglądał w strefie kibica w Atlancie nasz reporter Wojciech Marczyk.
5: Świetna gra w środku pola, doskonały mecz rozegrał Fabian Ruiz, a Francuzi wyglądali na zupełnie bezradnych. Zawodnicy, których grą zachwycaliśmy się na tym turnieju, nie mieli szans w zderzeniu z hiszpańską maszyną. Kilkadziesiąt strat zanotował Olise, kilkanaście razy piłkę tracił Dembele. Hiszpania może powtórzyć sukces z 2010 roku, kiedy do Mistrzostwa Europy dołożyła Mistrzostwo Świata.
7: Robert Lewandowski zaprezentowany oficjalnie przez Chicago Fire. Nasz napastnik wczoraj po raz pierwszy trenował z nowymi kolegami, a później spotkał się z dziennikarzami. Duże zainteresowanie mediów, a on sam gotowy na nowy rozdział swojej kariery.
13: Mam nadzieję, że też będę się czuł tutaj jak w domu. Mam nadzieję, że też dla licznego grona Polaków to też będzie fajna rzecz i też liczę na to, że dziś coraz więcej ludzi będzie przychodzić na stadiony, żeby też oglądać nie tylko mnie, ale całą drużynę.
7: Podkreślał nowy napastnik drużyny strażaków.
6: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach. O 8:00 zapraszamy. Teraz prognoza pogody.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: A pogoda dziś znów w przysłowiową kratkę. Na Pomorzu i północnym zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze duże z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie rozpogodzenia, a miejscami przelotny deszcz, burze i burza z gradem. Temperatura maksymalna dziś od 21 stopni nad samym morzem, 24 stopnie na zachodzie i południowym zachodzie, do 29 w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr dzisiaj wschodni i północno-wschodni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: 7:05, witajcie w środowy poranek 15 lipca. To już 196 dzień roku, a dzisiejszy dzień ma swoją wyjątkową historię. To właśnie w takim dniu jak dziś, tyle że 1410 roku rozegrała się bitwa pod Grunwaldem, jedno z

0: Pegasów z zapachem lasu.
1: A u nas dzisiaj relaksacyjnie trochę będzie, ale nie tylko, bo mamy sporo ciekawych informacji. Gościem Śniadania Mistrzów będzie Michał Zabłocki. Będą też relacje ze studia plenerowego RMF Classic w Łodzi, które jest kolejnym miastem na filmowej mapie Polski. No i będzie wiele innych atrakcji. Życzę zatem pięknego dnia i zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższych godzin. Ja będę z wami do 11. Zapraszam, Katarzyna Chnat. I dzień dobry raz jeszcze.

0: Joe Hisaishi skomponował tę muzykę. Takich smaczków muzycznych mamy dla Was więcej. Zapraszam na śniadanie mistrzów w RMF Classic. A obecnie opowieści historyczne Macieja Korkucia przed nami.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie wściekły pies, stryj Jagiełły i ucieczka z Malborka, jak z filmu przygodowego. Wszystko zostało opisane przez krzyżackiego kronikarza Wiganda z Marburga w 1361 roku. Kiejstut, bo to on był stryjem Jagiełły, ojcem Witolda, urządzał przez całe lata 30 wypraw na krzyżackie posiadłości w Prusach. Przez to właśnie nazywany był przez zakonników krzyżackich wściekłym psem, bo mocno dał im się we znaki. Jednak pewnego razu i jemu się noga powinęła, bo jeden z krzyżackich zagonów wziął go w niewolę. Czytamy. Anke z Eckersberga pojmał Kiejstuta i przytrzymywał. Nadjechał rychło wódz i trzymał jeńca królewskiego, tak Kiejstuta Wigand tytułował, pod ścisłą strażą. I dalej jechał, prowadząc go do Malborka, gdzie wszyscy, wielki mistrz i jego otoczenie, cieszyli się, że dozwolił im Bóg tak się obłowić. Wzięto go do niewoli w niedzielę palmową 1361 roku i w Malborku zamknięty Kiejstut został w jakiejś izbie. Strzeżony był przez dwóch braci zakonnych we dnie tylko, ale w nocy nie. Kiejstut spostrzegł, że w murze jest otwór, który rozszerzył, a zakrywał deszczułkami, które mu przynosił służący. Obmyślał, jakby się wymknąć. I tego dokonał, ponieważ w czasie snu wszystkich przeszedł przez gzyms izby i zszedł do rowu za poradą służącego. Ten to był sługa krzyżacki, ale pochodził z Bałtów. I pocieszał króla, czyli Kiejstuta, przyniosłszy mu płaszcz biały z czarnym krzyżem, żeby w ten sposób w ubiorze brata zakonnego szybko przejechał konno swoją drogą na koniach wielkiego komtura, jakie mu dostawiono. I tak Kiejstut wydostał się wesół w takim ubiorze i na takich koniach. Dalej też było filmowo. Zabiegł mu drogę pewien brat zakonny i pozdrowili się wzajemnie po bratersku. I tamten nie poznał, kto to jest. Kiejstut oddalił się, przeczekał trochę czasu przy bagnach, a potem pod osłoną ciemności dotarł do Drwęcy, po której przebrnięciu znalazł się na Mazowszu. I stamtąd łatwo dotarł na Litwę do siebie. Tak więc Kiejstut, stryj Jagiełły, wystawił do wiatru krzyżaków i uciekł z Malborka w krzyżackim płaszczu i na koniu wielkiego komtura. Był to nie tylko pies wściekły, ale jak widać, również nadzwyczaj sprytny.

0: Filary Ziemi, muzyka Trevora Morrisa, to za nami w śniadaniu mistrzów RMF Classic. A ja mam dla Was ciąg dalszy ważnych wieści. Teraz coś o lekkiej elektromobilności będzie. A później odwiedzi nas muzycznie jeszcze Różowa Pantera.
1: Wakacje za kierownicą.
0: U nas dziś znów wraca temat hulajnóg, bo okazuje się, że latem to świetny środek lokomocji. Niestety wciąż dochodzi do wielu wypadków na hulajnogach, szczególnie z udziałem dzieci. O jakich zasadach warto pamiętać, przypomni to Mateusz Szarek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekkiej Elektromobilności.
2: Od 3 marca wszedł obowiązek, w którym osoby, które skończyły 13 lat, dopiero mogą jeździć na hulajnodze elektrycznej, oczywiście mając kartę rowerową. Więc wiek, bardzo dużo dzieci, z którymi rozmawiam, no smucą się na ten fakt, które w tym roku zrobiły kartę rowerową, ale ze względów po prostu bezpieczeństwa tak ustawodawca zarządził. Druga sprawa, bardzo chyba istotna pod kątem bezpieczeństwa, to od 3 czerwca wszedł obowiązek kasków. Myślę, że z jednej strony to jest bardzo dobre, zarówno dla osób, które po raz pierwszy korzystają z hulajnóg elektrycznych, bo jak dotąd nie mamy rzetelnej edukacji związanej z hulajnogami, więc zwykły błąd, na przykład naciśnięcie błędnych klamki hamulcowej może doprowadzić do takiego, że przelatujemy przez tą hulajnogę. Czy to jest wina hulajnogi? Nie. Czy wina użytkownika? Też nie. Więc musimy pamiętać o tym, że taki malutki błąd nawet przy prędkości 5 km na godzinę no, może skończyć się wizytą w szpitalu lub nawet u lekarza, więc kask. Kask jest obowiązkowy do 16 roku życia i bardzo istotne dla 4 pojazdów. Dla hulajnóg elektrycznych, rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, rowerów napędzanym siłą mięśni oraz urządzeń transportu osobistego, czyli UTO.
0: Przypomniał Mateusz Szarek. Zatem szerokiej i bezpiecznej drogi.

0: Piszą Philip Johnson i muzyka z filmu Side w śniadaniu mistrzów RMF Classic. My niebawem sprawdzimy, co w świecie ekonomii i jakie ceny mieszkań na rynku, a wcześniej sprawdzę jeszcze aktualną prognozę pogody. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 7:32.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Najspokojniejsza pogoda dziś zapowiada się na Pomorzu i północnym zachodzie kraju, gdzie chmur będzie niewiele. W pozostałej części przewaga zachmurzenia, choć nie zabraknie przejaśnień. Poza północą i północnym zachodem miejscami wystąpią przelotne opady i burze, także z gradem. Temperatura od 24 do 29 stopni. Chłodniej nieco nad morzem, tam 21 do 23. W czasie burz wiatr może być silniejszy. Jest 7:32 w Śniadaniu Mistrzów w RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Za chwilę ta, którą skomponował Alan Silvestri do filmu Forrest Gump. A teraz Billie Jean Michaela Jacksona. To ze ścieżki dźwiękowej do filmu Michael.

0: To była opowieść o tym, że życie czasem jest jak pudełko czekoladek, czyli muzyka z filmu Forrest Gump. A ja teraz opowiem o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość z punktu widzenia ekonomii.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
2: Na początek ważne wieści dla kierowców. Jest decyzja w sprawie pakietu CPN. Choć ceny ropy rosną, a napięcie na Bliskim Wschodzie przekłada się na rynek paliw, obecny poziom cen nie jest jeszcze, według źródeł rządowych, powodem do uruchomienia kolejnych działań osłonowych dla kierowców, czytamy na portalu rmf24.pl. Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca. Tymczasem sytuacja na światowym rynku ropy staje się coraz bardziej nerwowa. Konflikty i napięcia na Bliskim Wschodzie powodują wzrost notowań surowca, co każdego dnia przekłada się na wyższe ceny przy dystrybutorach. Za litr benzyny 95 płacimy obecnie od 6,71 zł do nawet 7,29 zł. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, rząd na razie nie rozważa powrotu do pakietu CPN. Warunkiem takiego ruchu musiałaby być bardzo trudna sytuacja na rynku ropy. Tymczasem kolejna mleczarnia w Polsce upada. Chodzi o OSM Prudnik. A to dowód na trudną sytuację małych i średnich spółdzielni mleczarskich w Polsce. Uważa prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Marek Kapica. Za problemem zakładów stoi nie jeden czynnik, ale kumulacja wielu negatywnych zjawisk. Wśród najważniejszych wyzwań wymieniany jest spadek cen skupu mleka, wysokie koszty energii, silna konkurencja cenowa i większe wymagania regulacyjne. Szczególnie mocno te zmiany odczuwają właśnie małe mleczarnie, a jak podkreśla prezes Kapica, to one pełnią tutaj ważną rolę. Skupiają mleko od okolicznych rolników, zapewniają miejsca pracy i produkują wyroby regionalne. I to właśnie ich działalność jest bardziej narażona na spadki marż i wzrost kosztów. Na koniec jeszcze najdroższe miasta w Polsce, w których ceny metra kwadratowego mieszkania przewyższają średnią warszawską. A tak jest w 10 najdroższych miejscowościach turystycznych, wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl. Najdroższa jest Zakopane, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tysięcy złotych. Na kolejnych miejscach mamy Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynicę Morską, Grzybowo i Dziwnów oraz trzy miasta górskie, wspomniane Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka Aleksandra Despla z miniserialu Reżim, a ja opowiem teraz o tym, jak można zgarnąć u nas wakacyjny upominek z logo RMF Classic.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Brzmienie lata to nasz wakacyjny konkurs, w którym my w każdym tygodniu wybieramy jeden dźwięk, który kojarzy się w jakiś sposób z wakacjami i który może być dla Was inspiracją do ciekawych opowieści. I w tym tygodniu tym dźwiękiem jest... No właśnie, odgłos lokomotywy, szum kół po torach, może gwizdek konduktora. Jakie macie skojarzenia związane z tymi dźwiękami? Może wydarzyło się coś ciekawego w waszym życiu podczas jazdy pociągiem, o czym możecie nam opowiedzieć? Jeśli tak, to piszcie do mnie na adres katarzyna.chnat@rmfclassic.pl. Najciekawsze opowieści nagradzamy upominkami wakacyjnymi z logo RMF Classic. Tym razem jest to bardzo praktyczny bidon. Zatem zapraszam, czekam na wasze historie. Finalistę poznamy po godzinie 10.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Jest 7:53, a u nas śniadaniu mistrzów teraz walc. To z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego.

0: Muzyka Piotra Czajkowskiego kończy tę godzinę śniadania mistrzów. Zbliża się ósma, z nami jest Grzegorz Jasiński. O czym w faktach o ósmej?
1: Między innymi uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy do rządowych propozycji reformy ochrony zdrowia.
0: Szczegóły za moment.
2: Reklama.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
5: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Po reklamie.
0: Wybiła ósma w RMF Classic, czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Szereg krytycznych uwag do rządowej reformy systemu ochrony zdrowia zaprezentuje dziś przed południem Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o zapowiedziane dokładnie tydzień temu zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, na przykład rekordowe zarobki wybranych medyków.
12: Najmocniejsza krytyka dotyczy propozycji wprowadzenia jednego górnego limitu zarobków lekarzy w całej Polsce. To ma być 240 zł za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy zaproponuje dzisiaj, by ta maksymalna kwota była inna, wyższa dla lekarzy, którzy wykonują specjalistyczne zabiegi, a inna dla tych, którzy na co dzień zajmują się prostszymi procedurami. Ich pomysł jest też taki, by limit zarobków zróżnicować, w zależności od tego, czy chodzi o małe szpitale powiatowe, czy większe szpitale specjalistyczne w dużych miastach. Jak ustaliłem, związkowcy zaproponują też dzisiaj, by wprowadzić górny limit czasu pracy lekarzy, 208 godzin miesięcznie. Teraz zdarzają się sytuacje, gdy niektórzy pracują nawet niemal dwa razy więcej. Lekarze czekają teraz na propozycję ustaw i będą pytać dziś rząd, kiedy pojawią się konkretne przepisy z zapowiadanymi właśnie tydzień temu zmianami.
1: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Intensywne opady deszczu we Wrocławiu paraliżują ruch. O tym, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, nasza reporterka.
13: Z powodu zalanego torowiska kierowcy nie przejadą na przykład przez ulicę Świętej Jadwigi i to w obu kierunkach, to jest ścisłe centrum miasta. Brak przejazdu z tego samego powodu na Płaskiego, tam deszczówka zebrała się pod wiaduktem. Samochody stoją w ogromnych korkach zarówno od strony Chłupskiej, jak i Traugutta. Podobna sytuacja na Rejmonta. Miasto apeluje, aby wybierać alternatywne trasy, zachować ostrożność i śledzić kolejne komunikaty.
1: Informuje wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. W Warszawie na rogu Górczewskiej i Lazurowej spłonął samochód osobowy. Kierowca zdążył wysiąść z auta i nic mu się nie stało. Ulica Lazurowa w kierunku Połczyńskiej jest teraz jednak całkowicie zablokowana. Od wczoraj wszystkie psy powinny były opuścić zamknięte schronisko w Nowym Targu na Podhalu. Tak się jednak nie stało. W klatkach pozostało jeszcze ponad 170 czworonogów.
14: Staramy się, żeby to wszystko przebiegło bezpiecznie, żeby każdy piesek nie zaznał żadnego uszczerbku na zdrowiu w trakcie transportu. Każde zwierzę jest przed wydaniem badane. Każdy właściciel, każda gmina dostaje protokół lekarsko-weterynaryjny, w którym ma opisane, co danemu zwierzęciu dolega lub jakie są dalsze zalecenia.
1: Mówiła lekarz weterynarii Daria Luberda.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Już dzisiaj kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Przez całe wakacje odwiedzamy miejsca, które były planem filmowym lub serialowym i zostały zgłoszone przez naszych słuchaczy. Już od 10 ekipę RMF Classic będzie można spotkać na rynku włókniarek łódzkich. To właśnie w Łodzi kręcono wiele filmów, m.in. Ziemię Obiecaną, Karierę Nikodema Dyzmy czy Wabank. Zapraszamy od 10 osobiście na rynek włókniarek łódzkich lub do słuchania programu w RMF Classic.
0: Tak jest, będziemy o tym mówić po godzinie 10. Kolejne fakty i Grzegorz Jasiński znów u nas za godzinę o 9. A teraz jeszcze prognoza pogody.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Najwięcej słońca dziś ma być na północnym zachodzie kraju. W pozostałych regionach duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach teraz od 17 do 19 stopni w większości regionów. W ciągu dnia maksymalnie od 24 do 29 stopni. Chłodniej tylko w Zakopanem i nad samym morzem, tam od 17 do 22. Wiatr słaby, umiarkowany, silniejszy podczas burz.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 8:04 trwa śniadanie mistrzów w RMF Classic. Katarzyna Chnadia z wami do 11:00 z masą ciekawych informacji. Nie wiem, czy zauważyliście, że dziś w kalendarzu świąt nietypowych, między innymi dzień bez telefonu komórkowego. Ja wiem, że to może być trudne, ale może udałoby się chociaż czasem, zamiast scrollować w smartfonie, to zdobyć się na uśmiech do drugiego człowieka w pracy, na ulicy. W sklepie. Zawsze warto spróbować. Ja się do was uśmiecham cały czas. Mam nadzieję, że to słychać. I zapraszam na nasze śniadanie mistrzów. Za chwilę do porannej kawy przejrzymy prasę. Potem zajrzymy do Bydgoszczy i opowiemy o rzece muzyki. No i będzie też słów kilka o światowej premierze filmu Odyseja Christophera Nolana. Teraz duet Roxette i piosenka z filmu Pretty Woman.

0: Muzyka Alana Menkena z filmu Królewna Śnieżka o poranku w śniadaniu mistrzów RMF Classic jest 11 minut po godzinie 8. Jeśli jeszcze nie mieliście w rękach dzisiejszej prasy, to ja teraz przejrzę dla Was kilka tytułów.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: I na początek dzisiejsza Rzeczpospolita, w niej m.in. o tym, że Polacy chcą ograniczenia wynagrodzeń lekarzy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała niedawno ograniczenie wynagrodzeń lekarzy do 240 zł za godzinę, czyli około 40 tysięcy złotych miesięcznie przy 40-godzinnym tygodniu pracy. Pomysł ma być jeszcze konsultowany w Komisji Trójstronnej. Tymczasem Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej zapytał Polaków, czy są zwolennikami takiego limitu. I co się okazało? Że ponad 3/4 z nas popiera takie rozwiązanie. Propozycja ograniczenia wynagrodzeń lekarzy znajduje poparcie niezależnie od sympatii politycznych i bez względu na wykształcenie. Tymczasem w Pulsie Biznesu dziś miliardy w kosmosie. Polskie spółki sektora kosmicznego mają po kilkanaście lat i wciąż relatywnie małe przychody. Sprzyjać im będą jednak rosnące zamówienia z Europejskiej Agencji Kosmicznej i szeroki strumień pieniędzy płynących na inwestycje związane ze zbrojeniami i bezpieczeństwem, a także państwowe wsparcie. Według prognoz analityków Pulsu Biznesu w ciągu dekady przychody firm z polskiego sektora mogą wzrosnąć z 1,7 do 10 miliardów złotych, a ich udział w europejskiej branży z niespełna 1 do około 3%. To i tak znacznie poniżej ambicji, tym bardziej, że każdy złoty wydany na technologie kosmiczne może się zwrócić kilkakrotnie. I jeszcze polityka, tu m.in. o tym, w co gra Zełenski, burza w Warszawie i pornobajki i patolajki. To w kontekście tego, że od września dzieci nie będą mogły korzystać ze smartfonów w szkołach. W tym artykule znajdziecie rozmowę z doktorem Konradem Ciesiołkiewiczem z Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii o tym, co nasze dzieci oglądają w sieci i jak je przed tym chronić.

0: Muzyka z Wiedźmina towarzyszyła nam w śniadaniu mistrzów w RMF Classic, a my sprawdzamy, co latem dzieje się w różnych miastach. I dzisiaj, teraz zaglądamy do Bydgoszczy.
1: Co słychać w Bydgoszczy?
0: A lato w Bydgoszczy to m.in. rzeka muzyki. W każdą niedzielę lipca i sierpnia na Wyspie Młyńskiej dla mieszkańców i turystów zagrają inni wykonawcy.
2: Rzeka muzyki cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości naszego miasta. Każda niedziela lipca i sierpnia tradycyjnie, w tym roku tak to wypada, ostatni koncert 30 sierpnia. Jak zwykle przygotowaliśmy zróżnicowaną ofertę muzyczną i artystyczną.
0: Mówił wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa. A jacy artyści wystąpią w tym roku?
2: Będziemy mieli vocal play, będziemy mieli bossanową, jazz, blues, rock, a także autorskie projekty lokalnych artystów. Wśród wykonawców m.in. The Beatles na jazzowo, a także Nocna Zmiana Bluesa, czy band Adama Lemańczyka z bydgoskimi wokalistami.
0: Najbliższy koncert Beatlesi na jazzowo 19 lipca o 19:00. Wstęp wolny.

0: muzyka Jerzego Matuszkiewicza z filmu Nie lubię poniedziałku. To za nami, a co w najbliższych minutach w RMF Classic będzie oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Niebawem zajrzymy też do Łodzi, która stała się kolejnym punktem na filmowej mapie Polski. Za chwilę u nas też garść informacji o premierze filmu Odyseja Christophera Nolana, na którą bardzo czekaliśmy, a wcześniej jeszcze aktualna prognoza pogody. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: Auchan przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 8:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: A pogoda dziś znów w przysłowiową kratkę. Na Pomorzu i północnym zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze duże z przejaśnieniami, na północnym wschodzie możliwe też rozpogodzenia, a miejscami na południu, na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu i burze również z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 28-29 w centrum i na wschodzie kraju. 8:31 już na naszym zegarze. Słuchacie Śniadania Mistrzów RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. Czekamy też na wasze wakacyjne opowieści w konkursie Brzmienie Lata. Zasady tej zabawy przypomnę jeszcze przed 9:00, a wcześniej u nas słów kilka o długo wyczekiwanej premierze filmowej. Teraz natomiast fragment soundtracku z filmu Pulp Fiction.

0: wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
1: Wczoraj w Warszawie odbył się specjalny przedpremierowy pokaz filmu Odyseja Christophera Nolana. Była na nim nasza dziennikarka Magda Juszczyk. Zatem znamy pierwsze reakcje widzów i dziennikarzy i pierwsze opinie, ale musimy się wstrzymać z ich ujawnieniem aż do wieczora. No więc na razie nic więcej nie mogę wam na ten temat powiedzieć, ale ponieważ ten film jest wydarzeniem filmowym tego lata, na które bardzo czekaliśmy, no to wokół tej produkcji sporo się u nas dzieje. Przypomnę, że po godzinie 11 na nawiązania do Odysei pojawią się w naszym konkursie Wakacje z mitami. A ja teraz zapraszam was do wysłuchania fragmentu rozmowy Łukasza Wojtusika z profesorem Michałem Zinkowskim, helenistą, profesorem UJ-u, tłumaczem i eseistą, który ma sporą wiedzę na temat Odysei Homera. A ile jest przekładów tego dzieła? Posłuchajcie.
0: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
2: Ile jest przekładów współczesnych wersji Odysei Homera?
3: Przynajmniej 9.
2: Z czego to wynika?
3: 9 jest najbardziej znanych i nie wszystkie są kompletne.
2: Z czego to wynika? Z tego, że nie da się dzisiaj czytać Homera?
3: Nie da się. Nie da się go czytać swobodnie. Prawda? Znaczy, uczeni Grecy, którzy uczą się greki klasycznej od szkoły, od gimnazjum i dalej, kontynuują naukę, są w stanie coś przeczytać, prawda, oczywiście. Natomiast zwyczajny Grek nie jest w stanie sięgnąć po tekst oryginalny.
2: Czyli musi brać interpretację czyją?
3: Tak, no właśnie czyją. Jest ich sporo. Jedną z najciekawszych interpretacji jest przekład dokonany przez niepiśmiennego pasterza.
2: Ale jak, wróć, jak przekład dokonany przez niepiśmiennego pasterza. To zakładałoby historię oralną.
3: Żartuję, oczywiście. Ale jest w tym ziarno prawdy, dlatego że ów pasterz, Jorgos Psychundakis, zresztą dobrze znany Patrykowi Leifermorowi, który wziął i przetłumaczył jego pamiętniki, które tamten pisał w więzieniu, bo został uwięziony jako działający w ruchu oporu. Niesłusznie jako dezerter został uwięziony. Patryk Leifermor spisał i przetłumaczył na język angielski jego pamiętniki. On przetłumaczył Iliadę i Odyseję, przetłumaczył ją dialektem kreteńskim, wzorując się na XVII-wiecznym poemacie kreteńskim Erotokritosie i na pieśniach ludowych kreteńskich zwanych mantinadami. To się da czytać, to się pięknie czyta, to się czyta z werwą, z energią. Jest to piękny przykład tego, w jaki sposób ludowa tradycja grecka dalej żyje.
1: Z profesorem Michałem Zinkowskim z UJ-u rozmawiał Łukasz Wojtusik. Do tej rozmowy będziemy jeszcze wracać. A o przedpremierowym pokazie filmu Christophera Nolana powiemy wam, jak tylko dostaniemy zielone światło w tym temacie. Tymczasem w RMF Classic muzyka Jamesa Hornera z filmu Troja.

0: To była zima. Z czterech pór roku Vivaldiego grała angielska orkiestra kameralna, prowadził Nigel Kennedy. A słyszeliście już o naszej akcji specjalnej z okazji zbliżającej się premiery trzeciego sezonu serialu 1670, bo mamy dla Was bardzo ciekawą akcję i konkurs pod nazwą Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Szczegóły sprawdzicie na naszej stronie rmfclassic.pl i w naszych social mediach. A za kilka minut przypomnę jeszcze, jak można zgarnąć nasz wakacyjny gadżet w konkursie Brzmienie Lata.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
11: Na zysk?
10: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
11: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
10: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
11: W takim razie kieruj mnie na zysk.
12: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sykut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
20: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

0: I Got You Baby, czyli piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej w filmie Dzień Świstaka. U nas 8:51 na zegarze, czas na szczegóły naszej zabawy.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: No właśnie, jak brzmią wasze wakacyjne wspomnienia? No, dla jednych to szum strumyka, dla innych śpiew ptaków, a dla jeszcze innych gwizd lokomotywy i stukot kół po torach. Jeśli to są właśnie dźwięki, z którymi związana jest jakaś ciekawa historia wakacyjna, to zapraszam do pisania i zgłaszania takich opowieści. Najciekawszą odczytam po godzinie 10 w finale tej zabawy, a do zwycięzcy powędruje nasz podarunek. Praktyczny bidon z logo RMF Classic. Serdecznie zapraszam do dzielenia się tymi opowieściami, a pisać możecie do mnie na adres katarzyna.chnat@rmfclassic.pl. Wy piszecie, a my gramy dalej. Już za chwilę u nas fragment soundtracku z filmu Shrek.

0: Gilbert Johnson na trąbce grał nam fragment z koncertu na trąbkę S-dur Haydna. Tymczasem w studiu Faktów jest z nami Grzegorz Jasiński. Witam cię ponownie.
1: Tak, dzień dobry ponownie.
0: O czym w Faktach o dziewiątej?
1: Między innymi o tym, że marszałek Sejmu skierował wniosek o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do poprawek i uzupełnienia.
0: Szczegóły za dwie minuty.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Po reklamie.
0: Już po dziewiątej, zatem czas na najświeższe fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Były szef Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wczoraj został przesłuchany w siedzibie prokuratury regionalnej w Rzeszowie, a potem zwolniony. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, jest wśród nich m.in. zakaz opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w związku z finansowaniem w 2017 roku kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. O kolejne miesiące opóźni się rozpatrzenie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek, w którym posłowie koalicji chcieli postawić mu 51 zarzutów, trafił do Sejmu 3 miesiące temu. Zostanie jednak zwrócony do uzupełnienia i poprawek.
15: Zdecydowała Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, do której marszałek Czarzasty zwrócił się o opinię, co zrobić, bo zdaniem jego prawników 250-stronicowy akt oskarżenia Ziobry nie spełnia wymagań ustawy. Komisja zamówiła odmówiła opinię zewnętrzną, która to jasno potwierdziła i wczoraj wieczorem zdecydowała, że wniosek wymaga poprawek i uzupełnień. Taka uchwała ma dziś trafić do marszałka, który zdecyduje, co i w jakim stopniu wymaga poprawienia. Reprezentujący wnioskodawców poseł Urbaniak będzie miał na to 14 dni. Jeśli poprawki spełnią oczekiwania, komisja zajmie się wnioskiem jesienią. Jeśli jednak Urbaniak z poprawkami nie zdąży, zapowiadany przez koalicję od grudnia wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem trafi do kosza.
1: Informuje nasz reporter Tomasz Skory. W przyszłym tygodniu myślę, że będzie konkretny projekt ustawy dotyczącej ochrony zdrowia. Zapewniał w RMF FM Adam Szłapka, rzecznik rządu, był gościem porannej rozmowy w RMF FM.
16: Premier bardzo jasno powiedział, że te rozwiązania mają być przygotowane szybko. Pierwszy etap tych zmian, no to jest ta ustawa, która leży do piątku, tak? Na biurku pana prezydenta. Tu chodzi o tą ustawę PESEL, tak żeby Ministerstwo Zdrowia miało świadomość tego,
17: ile... Ale macie jakiś przekaz od prezydenta? To znaczy, no, podpisze, nie podpisze?
16: Trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent tego nie podpisał. To znaczy, to by było po prostu takie już jawne działanie tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Adamem Szłapką jest na rmf24.pl.
18: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Groźny incydent na trasie kolejowej w pobliżu Krakowa. Wczoraj pociąg Kolei Małopolskich jadący z Wieliczki na lotnisko w Balicach zignorował znak stój na semaforze. Gdyby kontynuował jazdę, znalazłby się na jednym torze z pociągiem Intercity Zakopane-Gdynia. Maszyniści wprowadzili procedury awaryjne. Oba składy zostały zatrzymane w niewielkiej odległości od siebie. Sprawę będzie badać komisja kolejowa. To ma być kolejny dzień z burzami w Śląskiem. Właśnie wydane w tej sprawie ostrzeżenie obowiązuje we wszystkich powiatach. Burzowo ma być do wieczora. Straż pożarna podsumowała swoje działania z minionej doby.
19: Interwencji było prawie 100, najwięcej w Sosnowcu i Jaworznie. To było głównie usuwanie połamanych gałęzi i konarów oraz pompowanie wody z zalanych miejsc. W Jaworznie po intensywnych opadach deszczu przez kilkanaście minut nieprzejezdna była droga krajowa numer 79. Z kolei tu w Katowicach doszło do awarii sieci kolejowej w rejonie dzielnicy Ligota. Ruch pociągów tam wstrzymano, część składów pojechała objazdami. Usuwanie awarii trwało prawie półtorej godziny. Wreszcie w Sławkowie, to już okolice Będzina, z obozu harcerskiego, ale profilaktycznie jeszcze przed burzą ewakuowano ponad 30 osób.
1: Informował nasz śląski reporter Marcin Buczek.
0: Na kolejne fakty w RMF Classic zapraszamy znów za godzinę o 10.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Pogoda dzisiaj niespokojna i niestabilna. Na Pomorzu i północnym zachodzie zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze duże z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie możliwe rozpogodzenia, ale miejscami przelotne opady deszczu i burze również z gradem. Na termometrach maksymalnie od 18-19 nad morzem, przez 24 na zachodzie i na południowym zachodzie, do 29 stopni w centrum i na wschodzie kraju.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 9:05 to śniadanie mistrzów w RMF Classic. Katarzyna Chnat. Dzień dobry tym, którzy dopiero do nas dołączyli. W tej godzinie będą propozycje dla tych, którzy szukają nowych miejsc na aktywny wypoczynek. Będzie gość śniadania mistrzów. Dziś odwiedzi nas Michał Zabłocki, poeta, autor tekstów piosenek i twórca projektu Zabłocki osobiście. Opowie o nowym projekcie, płycie i koncertach. A za chwilę jeszcze doniesienia naszej korespondentki z Waszyngtonu, Lidii Krawczuk. Zapraszam, bo sporo się będzie działo. Teraz Queen.

0: Jan Hammer i policjanci z Miami w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Tymczasem mamy doniesienia naszej korespondentki zza oceanu.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął swój amerykański rozdział w Chicago Fire. We wtorek kapitan reprezentacji Polski wybiegł na swój pierwszy oficjalny trening z zespołem, a kilka godzin później odbyła się jego oficjalna konferencja prasowa, na której został zaprezentowany mediom. W Chicago jest nasza korespondentka Lidia Krawczuk.
2: Pierwszy trening około 10:30 rano i ponad 30-stopniowy upał. Najpierw lekka rozgrzewka. Dziennikarzom pozwolono na obserwowanie zawodników przez kwadrans. A potem po południu oficjalna prezentacja, zdjęcia i pierwsza konferencja prasowa, podczas której Robert Lewandowski odpowiadał na pytania w trzech językach. Po angielsku, polsku i hiszpańsku. Byłem pod wrażeniem tego, jak klub bardzo się o mnie starał i jak bardzo pokazywał, że mu na mnie zależy, powiedział.
3: Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, tak jak tutaj, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów, które też jakby zrobiły na mnie wrażenie i też widząc takie zaangażowanie czy trenera, czy osób związanych z klubem, no to dla mnie też ma znaczenie i to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
2: To historyczny dzień nie tylko dla Chicago Fire, ale też dla samego miasta Chicago oraz ligi MLS, mówił trener i dyrektor drużyny Greg Berhalter, dziękując Robertowi za wybranie klubu i podpisanie kontraktu. To ogromne wzmocnienie dla naszego klubu. Cieszymy się, że Robert do nas dołączył. Jesteśmy też ciekawi, jak wpłynie na kulturę i sposób funkcjonowania zespołu. To nie tylko znakomity piłkarz, ale też wyjątkowy człowiek. Jest bardzo skromny, niezwykle zdeterminowany. Nie da się grać tak długo na najwyższym poziomie, jeśli nie jest się absolutnym profesjonalistą. Już teraz mamy dobry zespół, ale wierzymy, że Robert jest tym elementem, który pomoże nam wejść na najwyższy poziom. Tim Hotsey, dziennikarz sportowy portalu Man in Red 97, specjalizującego się w rozgrywkach ligi MLS i klubie Chicago Fire, nie ukrywa. To największy piłkarz w historii naszego klubu. Na początku istnienia drużyny byli w niej znani polscy zawodnicy, którzy odegrali ważną rolę, ale z czasem klub stracił więź z polską społecznością. Przyjście Roberta to zmienia. Myślę, że wynosi Chicago Fire na poziom, na którym klub od dawna nie był. Tomasz Tobin, kibic z Chicago, bardzo cieszy się z tego transferu.
4: Jest to nasza krew, nasz Polak. Mam nadzieję, że to przyciągnie tłumy Polonii na mecze Chicago Fire, gdzie będzie grał Robert. Chicago Fire to jest dobry zespół. To jest duży stadion tutaj, gdzie Robert naprawdę będzie miał co pokazać. I ja mam nadzieję, że to przyciągnie ludzi, bo jak wiemy, piłka nożna w USA to trochę tak raczkuje niż w Europie. I mam nadzieję, że większe zainteresowanie będzie piłką nożną.
2: Debiut Roberta Lewandowskiego może nastąpić już w najbliższy czwartek w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps tutaj, w Chicago.
0: Tyle Lidia Krawczuk, prosto zza oceanu. Bardzo dziękujemy. A my wracamy teraz do muzyki na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Dźwięki z produkcji Karmazynowe Skrzydło, Tajemnica Flaminga i Cinematic Orchestra.

0: Muzyka z filmu Greg Zorba w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Kto tańczył, ten poranny trening ma już zaliczony. A kto szuka pomysłu na większą aktywność na świeżym powietrzu latem, to mam pewną propozycję.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Jedną z letnich atrakcji, którą szczególnie polecamy w wakacje, są wieże widokowe. To coś dla tych, którzy lubią podziwiać świat z góry, a jednocześnie szukają niezbyt trudnych aktywności. Każda z nich oferuje niepowtarzalną panoramę, a droga na szczyt jest częścią całej przygody. No i to z pewnością jest dobry pomysł na wakacyjny wyjazd i aktywny wypoczynek. W Polsce takich miejsc powstaje coraz więcej, więc jest w czym wybierać. Tym, którzy w wakacje wybierają się na Podhale, przypomnę, że tam w miejscowości Małe Ciche znajduje się jedna z największych atrakcji Podhala – Skywalk, serce Poronina. Nie jest to klasyczna wieża, bardziej ścieżka w chmurach z tarasami, szklaną platformą i dwiema zjeżdżalniami, a widok na Tatry z góry robi wrażenie. Tym, którzy szukają większej intymności z jednej strony, a z drugiej chcą nieco więcej czasu spędzić wśród natury, polecamy szczególnie Bramę w Gorce. To najdłuższa w Europie ścieżka w koronach drzew, która ma dwie wieże widokowe z panoramą Gorców i mnóstwo atrakcji dla miłośników natury. I to z pewnością miejsce, w którym piękne widoki łączą się z aktywnym wypoczynkiem i niezapomnianymi wrażeniami. A jeśli zależy Wam na najlepszych widokach, to oprócz serca Poronina w Tatrach warto wybrać się na wieżę Dzikowiec na Dolnym Śląsku. Ciekawie wygląda też Łysula w Beskidzie Niskim. A najciekawszą opcją nad morzem będzie Góra Markowca w Rumi. To wzgórze, na szczycie którego znajduje się nowoczesna wieża widokowa. No i niezmiennie polecam Górę Parkową w Krynicy Zdroju. Tam naprawdę mnóstwo atrakcji, niemal w każdy weekend dodatkowe wydarzenia, jak na przykład muzyczne niedziele na Górze Parkowej czy retro warsztaty z Babą z Gór.

0: To był temat tytułowy z filmu Terminator 2, Dzień Sądów, RMF Classic. Tymczasem nasza radiowa ekipa rozbija obóz w Łodzi i buduje plenerowe studio RMF Classic na naszej filmowej mapie Polski. Połączymy się z nimi po godzinie 10, czyli za mniej więcej godzinę. Serdecznie zapraszam. Wcześniej mnóstwo innych atrakcji. Ja czekam na naszego kolejnego gościa, bo za chwilę pojawi się u nas Michał Zabłocki, poeta i autor tekstów do wielu znanych wam piosenek. Wcześniej sprawdzę jeszcze aktualną prognozę pogody.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Pochmurno i deszczowo dzisiaj, najwięcej pogodnego nieba na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w okolicach Szczecina, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a miejscami przelotny deszcz i burza, również z gradem. Temperatura maksymalna od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 28-29. W centrum i na wschodzie kraju wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Jest 9:33, wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za chwilę zabrzmi u nas marsz triumfalny z Aidy Verdiego. To będzie wykonanie filharmoników wiedeńskich, których poprowadzi Herbert von Karajan. A teraz posłuchamy jeszcze muzyki z filmu pod tytułem W cudzej skórze.

0: Marsz triumfalny z Aidy Verdiego zwiastuje ważne spotkanie w Śniadaniu Mistrzów i rozmowę o ciekawym muzycznym projekcie.
1: Wakacyjne Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: Ani Koty to tytuł albumu, który powstał na bazie nagrań Anny Szałapak, legendarnej artystki piwnicy pod Baranami, nieżyjącej już, i projektu Zabłocki osobiście. Pierwsze single z albumu ukazują się już w serwisach streamingowych, a premiera całej płyty zaplanowana jest na wrzesień. Będą też koncerty promujące płytę, a jak ten projekt powstał, o tym opowie nasz dzisiejszy gość.
1: Gość wakacyjnego Śniadania Mistrzów.
0: Michał Zabłocki dzisiaj ponownie razem z nami w RMF Classic z nowym projektem. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Od jakiegoś czasu jesteśmy wciąż zaskakiwani pana twórczością sceniczną w nowej odsłonie, również jako wokalista. No i teraz powstał nowy projekt, album Ani Koty, który powstał z archiwalnych nagrań Anny Szałapak. Czy te piosenki były wcześniej przez nią wykonywane, czy to materiał nieznany?
2: On miał być wykonywany latami przez Annę Szałapak, ale do tego nie doszło, ponieważ myśmy przygotowali premierę. Ania raz dosłownie wystąpiła z tym repertuarem w ramach Tygodnia Piosenki. To był taki festiwal, który organizowałem na kilku scenach krakowskich w 2015 roku, po czym zmarła. I ten materiał w zasadzie uległ zapomnieniu. Miałem taką inicjatywę, żeby tuż po śmierci Ani wydać album, bo pozostały nagrania studyjne, same wokali, ale to się wtedy nie udało. Dopiero po 9 latach spadkobierczyni Ani, Maria Szałapak, zgłosiła się do mnie, że to jej leży na sumieniu, że to trzeba by było coś z tym zrobić. No i uzgodniliśmy, że zrobimy to w takim duecie Zabłocki osobiście, Anna Szałapak. W zasadzie odwrotnie, Anna Szałapak, Zabłocki osobiście, bo Ani już mieliśmy. Po pierwsze, ona była w ogóle inspiratorką i inicjatorką tego projektu. Mhm. To był jej pomysł, żeby cały album o kotach zrobić. Była kociarą, ja mniejszym kociarzem, bardziej powiedzmy z okoliczności życiowych. Natomiast po prostu spotkaliśmy się kiedyś na ulicy i zaproponowała mi napisanie kilku tekstów o kotach, skończyło się na 12. W sumie piosenek jest 18, bo pierwsze teksty napisała Ewa Lipska i 4 wiersze tam się znalazły Ewy Lipskiej, jeszcze Dariusz Bazaczek i Monika Partyk po jednym. I tak się zgromadził materiał tekstowy. I do tego dopisywali się kompozytorzy krakowscy, od Zygmunta Koniecznego przez Andrzeja Zaryckiego, przez Adriana Konarskiego, to wszystko Piwnica, a oprócz tego Aleksander Brzeziński, Bartosz Tomaszek i Grzegorz Turnał, który napisał jedną piosenkę, którą mieli wykonywać w duecie. Nigdy jej nie wykonali w duecie, ponieważ na jedyny koncert, który Ania wykonała, ta piosenka nie była gotowa. I zdaje się też, Grzegorza nie było w Krakowie. Więc z czymś takim ja zostałem i po prostu w pewnym sensie domyśliłem się do tego projektu, czyli dołożyłem sporo tekstu, ale nie nowych piosenek, tylko takich partii, powiedzmy, których brakowało z dzisiejszej perspektywy.
0: I one zostały wkomponowane w to, co nagrała Ania.
2: Tak. Na każdą piosenkę musiałem znaleźć osobny patent.
0: No to powiedzmy jeszcze o tytule, który jest wymowny, Ani Koty, bo to o kotach.
2: Tak, to Ani Koty, piosenką, która rozpoczynała ten, była pierwsza, to był Ani Kot z tekstem Ewy Lipskiej. I to jest właśnie jedyna piosenka, gdzie ja zaistniałem troszeczkę szerzej, a nie pisałem tego tekstu. Natomiast potem następowały różne tematy, ściślej lub luźniej związane z kotami. To znaczy jednak w większości przypadków koty są potraktowane tutaj jako metafory pewnych ludzkich zachowań.
0: Cała płyta ma się ukazać jesienią, 18 września. Będą też koncerty promujące ten album, a Państwa już teraz zachęcamy do posłuchania poszczególnych piosenek, bo są one do złowienia w sieci. Serdecznie je polecam. A z nami dzisiaj był poeta, autor tekstów piosenek, twórca projektu Zabłocki osobiście, Michał Zabłocki. Wielkie dzięki.
2: Bardzo dziękuję.

0: reklama.
1: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.

0: Fragment 16 sonaty fortepianowej C-dur Mozarta grali na fortepianach Marta Arherich i Piotr Andraszewski. A ja zapraszam teraz na kolejny przegląd prasy retro w wydaniu Przemka Semczuka, który przenosi nas nieco w czasie.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 15 lipca 1956 roku życie Warszawy donosiło o nietypowym porodzie, który przyjęto w samolocie lotniczego pogotowia ratunkowego. W 25 minut po starcie nad Ciechanowem Cecylia Struzik urodziła córkę. Samolot wylądował w polu, a matkę z dzieckiem tymczasowo umieszczono w chłopskiej zagrodzie. Życie Warszawy ma dobre wiadomości dla smakoszy kawy. Cena spadła z 390 do 300 zł za kilogram, skutkiem czego spadła też cena w gastronomii. W lokalach kategorii pierwszej z 7,20 na 5,40. Zatem statystyczny Kowalski w 1956 roku za średnią pensję mógł w kawiarni wypić 205 szklanek dużej czarnej albo w delikatesach kupić 3,5 kg kawy. Do wyboru miał jeden gatunek pod nazwą kawa super, najczęściej z Brazylii. Obecnie wybór jest ogromny, a kawoszy stać na około 80 kg kawy w średniej cenie. A skoro o cenach, to 15 lipca 1966 roku z Kuriera Polskiego dowiadujemy się o sezonowej obniżce cen śledzi, które zamiast 15 zł za kilogram kosztowały tylko 8. Z gazety dowiadujemy się też, że za obniżkami cen stała Państwowa Komisja Cen i jej delegatury, które decydowały nie tylko o cenie śledzi, kiełbasy i cukru, ale nawet o cenie usług szewskich, lakierowania pojazdów, szklenia wystaw i naprawy długopisów. O tak, w PRL-u nie wyrzucano nawet popsutych długopisów. Jak informowało Życie Warszawy, nie zawsze obniżki były korzystne, bowiem czasem rzemieślnikom po narzuceniu niższej ceny nie opłacało się już pracować. Za to 15 lipca 1976 roku Ekspres Wieczorny informował o podwyżce cen dla rolników. Pasze drożały o 45%, nawozy o 25%, a ciągniki i maszyny rolnicze o 30%. Jednocześnie zlikwidowano bonifikaty na zakup paliwa dla rolnictwa. Dla równowagi rząd podniósł ceny skupu produktów rolnych o 20%. Choć już na oko było widać, że nie zrekompensuje to kosztów produkcji, planistom wyszło jakoś, że wieś zarobi więcej. A skoro tak, to ktoś musiał stracić i pewnie był to Kowalski z miasta.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Piękna piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Trzej Muszkieterowie. A z nami jeden muszkieter, ale z pakietem ważnych wieści. Grzegorz Jasiński, witam cię ponownie.
1: W tych faktach między innymi powiemy o tym, że pojawił się już raport Najwyższej Izby Kontroli na temat nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym.
0: Szczegóły za moment, zostańcie z nami.
2: Reklama. Oszczędni latają do Auchan po okazję. Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: Oszukam przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Już po 10:00 zatem czas na fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
10: Jesteśmy otwarci na stałą obecność wojsk państw europejskich w Polsce, mówił w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Na jakim etapie są rozmowy na temat takiej obecności?
11: Na tym etapie ustalona jest data wspólnych polsko-brytyjsko-francuskich ćwiczeń. Szczegółowych dat i miejsca rzecznik rządu nie chciał jednak zdradzić.
12: Kiedy będzie ten moment, że będzie można dokładnie o tym mówić, to będziemy o tym informować. Na tym etapie ważne jest to, że po pierwsze państwa europejskie absolutnie mają to poczucie, że musimy też brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy, szczególnie Polski.
11: Minister nie zaprzeczył, że te ćwiczenia mogą być wstępem do stałej obecności wojskowej państw zachodnich w Polsce.
12: Dobrze z punktu widzenia Polski jest to, że blisko współpracujemy z naszymi sojusznikami, Francją, Wielką Brytanią, bo o tym była teraz rozmowa, jeśli chodzi o ćwiczenia. Jesteśmy też gotowi na obecność wojsk sojuszniczych w Polsce. Nie ma mowy o tym, żeby wojska niemieckie stacjonowały w Polsce. W naszym interesie jest to, żeby wojska sojusznicze były rozmieszczane na terytorium sojuszniku.
13: To znaczy także niemieckie?
12: No jesteśmy w NATO.
10: Rozmowa Tomasza Telikowskiego z Adamem Szłapką jest na rmf24.pl. Braki dokumentacji i naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Takie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym wykazała w opublikowanym dziś raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Ta kontrola to odpowiedź na doniesienia m.in. o tym, że część pacjentów tej lecznicy miała być przyjmowana poza kolejką. Jak dowiaduje się nasz reporter, raport NIK-u potwierdza dużą część nieprawidłowości, o których słyszeliśmy w ostatnich tygodniach. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Robert Lewandowski dołączył do drużyny Chicago Fire. Wczoraj pojawił się na treningu, po którym odbyła się oficjalna prezentacja zawodnika. Na miejscu był nasz korespondent.
14: Dla klubu to wielkie wydarzenie, mówił trener Greg Belharter. To jest historyczny dzień, nie tylko dla drużyny Chicago Fire, ale dla całego miasta i całej ligi MLS. Napastnik tłumaczył, że o wyborze Chicago przesądziła nie sama oferta, lecz determinacja klubu i jego wizja.
15: Bardziej byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły. Widząc takie zaangażowanie czy trenera, czy osób związanych z klubem, no to dla mnie też ma znaczenie i to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
10: Usłyszał na miejscu Paweł Żuchowski.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
10: Już dzisiaj kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Przez całe wakacje odwiedzamy miejsca, które były planem filmowym lub serialowym i zostały zgłoszone przez naszych słuchaczy. Nasi dziennikarze są dziś w Łodzi. Właśnie tam kręcono wiele filmów, m.in. Ziemię Obiecaną, Karierę Nikodema Dyzmy czy Wabank. Zapraszamy mieszkańców Łodzi do dołączenia do nas na żywo na rynku Włókniarek Łódzkich. Już za moment w RMF Classic rozpoczynamy stamtąd program, który potrwa do 13.
9: Na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 11. Wtedy wróci do nas Grzegorz Jasiński. A ja teraz jeszcze sprawdzę aktualną prognozę pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Chmury i przelotny deszcz, ale i rozpogodzenia. Tak dzisiaj do końca dnia. Najwięcej pogodnego nieba na Pomorzu i północnym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze. Również z gradem. Śledźcie alerty pogodowe. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie. Jutro bardzo podobnie ciepło i burzowo.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: 9:05, Katarzyna Chnat, zapraszam na ostatnią godzinę w wakacyjnym dzisiejszym śniadaniu mistrzów RMF Classic, ale co to będzie za godzina? Za chwilę rozwiązanie dzisiejszej odsłony zabawy Brzmienie Lata, a około 10:30 pierwsza relacja z Łodzi, gdzie jest nasza radiowa ekipa RMF Classic, która dzisiaj realizuje kolejny program specjalny na filmowej mapie Polski RMF Classic. Dariusz Stańczuk między innymi jest na miejscu i za chwilę parę się z nim połączymy. Teraz Alicia de la Rocha i fragment suity hiszpańskiej Izaaka Albenica.

0: Piraci z Karaibów już opowiedzieli swoją historię i odpłynęli, a w RMF Classic czas na opowieści pociągowe.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: I czas na rozwiązanie dzisiejszej odsłony konkursu Brzmienie lata w RMF Classic. Taki oto dźwięk nas dzisiaj inspirował w tworzeniu wakacyjnych opowieści. Swoje historie słaliście do mnie na maila, a wśród nich złowiłam opowieść pani Joanny, która pisze tak. Moja podróż z pociągami trwa od dziecka. Po pierwsze dlatego, że tata długo pracował jako maszynista. Zabierał mnie czasem do pracy i dawał poprowadzić pociąg. Byłam wtedy niesamowicie dumna, że tata to potrafi. Po drugie, jako dziecko urodzone w latach 80. na wakacje z rodzicami prawie zawsze jeździło się pociągami. W góry, nad morze, ale i do dziadków. Nie mieliśmy

samochodu, więc to był jedyny środek transportu. Z czasem, jak byłam starsza, zaczęłam jeździć na kolonie i obozy. I tu też najczęściej podróżowało się właśnie pociągiem. Pamiętam jedne kolonie nad morzem. Mieliśmy wracać nocnym pociągiem z Kołobrzegu do Warszawy. Jakoś nie chciało mi się siedzieć w przedziale z koleżankami. Wyszłam więc na korytarz i patrzyłam na zmieniający się krajobraz. Po jakiejś chwili dotarło do mnie, że zaraz będzie wschód słońca. Wtedy nie było telefonów. Na rolce w aparacie nie miałam już miejsca, więc po prostu stałam i patrzyłam jak zaczarowana. Jak słońce wschodzi, zmieniają się kolory, krajobraz pięknieje, gdzieniegdzie widać jeszcze poranne mgły nad łąkami. To było niesamowite doznanie. Ani się obejrzałam, jak minęły chyba za 2 godziny i dojechaliśmy do Warszawy. Ta pociągowa opowieść pani Anny jest znacznie dłuższa, ale nie starczy mi czasu, żeby całego maila przeczytać państwu. Natomiast chciałabym panią Joannę nagrodzić naszym wakacyjnym bidonem z logo RMF Classic w podzięce za tak piękną opowieść. No i zapraszam na kolejne opowieści pociągowe z waszej strony znów jutro w śniadaniu mistrzów RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toto, zastaw się, postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już w piątek po 16 w RMF Classic.
3: Psst, szabla i strój sarmaty nie są obowiązkowe.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
12: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
13: Na paznokcie.
12: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Po reklamie.

23 minuty po godzinie 10. Już za kilka chwil pierwsza relacja naszych dziennikarzy z kolejnego przystanku na filmowej mapie Polski RMF Classic. A to, jak już wiecie, najbardziej filmowe miasto w Polsce, czyli Łódź. Do tego czasu fragment z koncertu wiolonczelowego G-moll Matiasa Georga Mona zabrzmi za chwilę. Teraz zaś uwertura do opery Carmen Bizeta. To będzie wykonanie orkiestry opery bawarskiej, którą prowadzi Giuseppe Sinopoli.

0: Słuchacie RMF Classic w środę, 15 lipca, a my wyruszyliśmy szlakiem filmowej mapy Polski RMF Classic, którą współtworzycie z nami. I dziś nasza ekipa radiowa zainstalowała się w Łodzi na rynku Włókniarek Łódzki, gdzie rozpoczął się program specjalny. Już za moment się z nimi połączymy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Meldujemy się w Łodzi.
0: A w naszym specjalnym plenerowym studiu jest już Dariusz Stańczuk i jego gość. Darku, witam cię serdecznie i oddaję ci głos.
2: Dzień dobry, Kasiu, dziękuję. Witamy serdecznie z rynku Włókniarek Łódzkich. Filmowa mapa Polski dzisiaj z Łodzi, filmowa stolica Polski właściwie. Są z nami nasi łódzcy słuchacze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest także z nami nasz pierwszy gość, Arkadiusz Krystek, Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Dzień dobry, Arku, witaj.
4: Dzień dobry.
2: Jesteśmy w Łodzi, która, no właśnie, w XIX wieku to była raptem mała rolnicza osada, Łodzia nad rzeką Łódką. No i ta Łodzia wskutek nagłej industrializacji stała się Łodzią fabryczną, centrum włókienniczym na ziemiach polskich, a lodzermęsze pod koniec XIX wieku już wiedzieli, co to jest kino.
4: Tak, bardzo szybko ta nowinka technologiczna dotarła do Łodzi. Pierwsze projekcje w Łodzi odbyły się 1 sierpnia 1896 roku. Później już przy użyciu kinematografu braci Lumière 11 czerwca 1897 roku. Filmy w Łodzi, jeszcze pierwsze kino powstało w Łodzi oczywiście przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 120. Bracia Krzemiscy otworzyli gabinet iluzji.
2: Tak to się nazywało, tak.
4: Tak, to jeszcze było gabinet iluzji, a nie kino. Tak. I tam prezentowano ożywione fotografie, a nie filmy. Filmy zaczęto kręcić w Łodzi w latach 20. W 1927 roku powstała pierwsza adaptacja w reżyserii Aleksandra Herca Ziemi Obiecanej. No to było wielkie wydarzenie w Łodzi, wielka sensacja. Ekipa zamieszkała w hotelu Grand przy Piotrkowskiej. Między innymi mieszkała tu Jadwiga Smosarska.
2: Tak, no i tak w wieku 20 Łódź, ta włókiennicza fabryczna, stawała się Łodzią filmową Hollywood, jak to potem dopiero mówiono. Ale właśnie tuż po II wojnie światowej dopiero ta Łódź filmowa zaczęła się rozwijać. 45 rok to jest pierwsze atelier filmu polskiego i Zakazane piosenki, produkcja pierwszego powojennego filmu w Polsce.
4: Tak, a tak szybko, bo już po 3 latach w Łodzi powstała Wyższa Szkoła Filmowa, znana później jako Łódzka Szkoła Filmowa, Łódzka Filmówka. Jednym z pierwszych reżyserów, pierwszych studentów reżyserii w tej szkole był oczywiście Andrzej Wajda. Andrzej Wajda, który jako drugi zaadaptował rejmontowską Ziemię Obiecaną w 1974 roku. Wtedy odkrył fotogeniczność Łodzi, która przez dziesięciolecia była centrum łódzkiej, polskiej kinematografii, polskiej, nie tylko łódzkiej. Tu powstawały klasyki jak Zezowate Szczęście, Zaklęte Rewiry, Wabank, King Size,
2: Ida Pawła Pawlikowskiego, Oscarowa. Tak. No i oczywiście seriale Stawka Większa Niż Życie.
4: Tak, to były hity Stawka Większa Niż Życie, Cztery Pancerni i Pies. No. W łódzkiej wytwórni filmów fabularnych przy ulicy Łąkowej 29 powstało 600 filmów fabularnych i około 1000 odcinków różnych seriali. Można byłoby bardzo długo wymieniać. Mamy jeszcze jakieś kilka dni na rozmowę?
2: Mamy jeszcze kilka słów. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej przy EC1 w Łodzi jest wystawa Kino Polonia i tam można oglądać, obserwować, jak powstawały polskie filmy, także w Łodzi kręcone. Tam zapraszamy na wystawę Kino Polonia. No, ale zapraszamy przede wszystkim dzisiaj na rynku Włókniarek Łódzkich. Tutaj wiosłujemy radiowo z filmową mapą Polski i oddajemy, Kasiu, głos do studia w Krakowie.
0: Bardzo dziękujemy. Dariusz Stańczuk, jego gość. Połączymy się ponownie z naszymi dziennikarzami po godzinie 11. Zapraszamy serdecznie. A w międzyczasie śledźcie też nasze social media. Tam już pojawiły się pierwsze materiały z tego wydarzenia.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj nadajemy program prosto z Łodzi.
0: A skoro filmowa Łódź dzisiaj rządzi, to czas teraz na muzykę z produkcji, która powstała w tym mieście. Posłuchamy kompozycji Wojciecha Kilara. To walc z filmu Ziemia Obiecana.

Reminiscencje. To muzyka, której autorem jest Florian Crystal. Kilka minut temu rozpoczęliśmy program specjalny z Łodzi, gdzie dzisiaj jest kolejny przystanek na filmowej mapie Polski RMF Classic. Nasze plenerowe studio rozłożyło się na rynku włókniarek łódzkich, więc kto jest dzisiaj w Łodzi i ma czas? To mniej więcej do 12, a może i trochę dłużej. Zapraszamy serdecznie w to właśnie miejsce. Warto będzie tam przyjść. Na rynku jest nasza strefa, są leżaki, można też złowić jakiś nasz klasikowy gadżet, no i posłuchać rozmów z ciekawymi gośćmi. Zajrzyjcie też na nasze social media, tam pojawi się coraz więcej materiałów z tego wydarzenia. A kolejna relacja Darka Stańczuka na naszej antenie tuż po godzinie 11. No i to łączenie realizować będzie już dla Was Jadwiga Polus, która powita Was o 11. Do tego czasu jeszcze sporo dobrej muzyki dla Was mamy. Teraz Roxy Music, Brian Ferry i ich wielki przebój Avalon.

0: Muzyka z filmu Most na rzece Kwai kończy dzisiejsze śniadanie mistrzów w RMF Classic. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na ciąg dalszy programu, który poprowadzi po godzinie 11 Jadwiga Polus i na kolejne relacje z naszego plenerowego studia w Łodzi. O 11 najświeższe fakty RMF Classic, a ja kłaniam się pięknie, Katarzyna Chnat. Do usłyszenia znów jutro.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
5: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegających w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozumienia. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
11: Dobry design i nowinki zza oceanu.
10: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
11: To nasz plan na życie z klasą.
10: Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
12: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie. Punktualnie godzina 11, czas na najnowsze fakty. Grzegorz Jasiński.
2: 10 lat więzienia grozi byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Jeś oraz Cezaremu J. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Obaj usłyszeli zarzuty w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Po przesłuchaniu zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Chodzi o nadużycie uprawnień przez niedopełnienie obowiązków związanych z realizacją i finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury doprowadziło to do strat w majątku fundacji na kwotę co najmniej 8 400 000 zł, bo kampania była sprzeczna z celami statutowymi PFN. Ale to nie koniec zarzutów, dodał szef prokuratury regionalnej Jaromir Rybczak.
3: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
2: Chodzi o Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarną Polskę. Prokuratura bada teraz, kto zlecił fundacji kampanię. Obaj podejrzani nie przyznali się do zarzutów, mają zakaz opuszczania kraju, odebrano im też paszporty. Braki dokumentacji i naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Takie m.in. nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym wykazała w opublikowanym dziś raporcie Najwyższa Izba Kontroli. O szczegółach nasz reporter.
4: Kontrolerzy wskazują, że część pomieszczeń w szpitalu była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP. Jedna z sal była oznaczona jako pokój łóżkowy, ale nie było tam żadnego łóżka. Zamiast tego w środku były fotele, telewizor, meble i aneks kuchenny. I żeby wejść do środka, trzeba było mieć specjalną kartę i do tego znać specjalny kod.
2: Kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach.
4: Dwóch lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie i na NFZ i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym stanowiska straciły dwie wiceprezydent Warszawy. Dzisiaj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powołał na ich stanowiska nowe osoby, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik, byłą dyrektor innego, dużego warszawskiego szpitala Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
2: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Ulewny deszcz sparaliżował poranny ruch we Wrocławiu. Synoptycy prognozują, że dziś w stolicy Dolnego Śląska może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Jakie miejsca, jadąc samochodem, najlepiej omijać?
5: Najgorzej jest pod wiaduktami. Tam spływa cała deszczówka, auta brodzą w wodzie i mają problem z przejazdem. Tak jest na przykład na Grota Roweckiego. Kierowcy są skazani na długie korki.
6: Wiadukty pozalewane, tramwaje stoją na mostach piaskowych, tam Ostrów Tromski cały. Trzeba dookoła jeździć, bo utkniemy w tej wodzie, nie? Tak jak na Rejmonta. Tam była tragedia.
5: W niektórych miejscach wody jest tyle, że fragmenty ulic zostały całkowicie wyłączone z ruchu. Tak jest m.in. na Świętej Jadwigi w ścisłym centrum miasta, ale także na Rejmonta czy na pętli na Kozanowie. Proszę sprawdzać komunikaty MPK. Wiele tramwajów korzysta z objazdów.
2: Informuje z ulicy Pułaskiego nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
0: Oparte na faktach.
2: Nasi siatkarze rozpoczynają ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. W Chicago zagramy z bardzo mocnymi rywalami: Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. A już dziś wieczorem na początek starcie z Bułgarią, w której bryluje Aleksandar Nikołow.
7: Na pewno kluczem do zwycięstwa nad Bułgarią będzie powstrzymanie go, ograniczenie go i na pewno musimy się na tym skupić, ale jak zagramy tak jak potrafimy, to raczej musimy bardziej myśleć o swojej grze, a nie o przeciwnikach.
2: Deklaruje Tomasz Fornal.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, jedynie miejscami na południowym wschodzie, a po południu na północy kraju zachmurzenie małe. Na północy możliwe słabe opady deszczu, w centrum i na południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Miejscami opady będą bardzo intensywne, a na termometrach zobaczycie od 24 do 27 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Niemal 5 minut po godzinie 11. Już dzisiaj kolejny przystanek filmowej mapy Polski z RMF Classic. Nasza radiowa ekipa jest w Łodzi. Już za kilka minut zajrzymy na rynek włókniarek łódzkich. A już teraz muzyka Benjamina Britena. Fragment utworu zatytułowanego Przewodnik po orkiestrze. Prowadzi Libor Pesek, Jadwiga Polus. Dzień dobry.

0: muzyka Hansa Zimmera do filmu Gladiator. 12 minut po godzinie 11, a już teraz zaglądamy do naszego plenerowego studia.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj nadajemy program prosto z Łodzi.
0: Ja już słyszałam we wcześniejszej relacji, że pojawili się pierwsi słuchacze RMF Classic na miejscu. Na miejscu jest także Dariusz Stańczuk. Darku, po czym można rozpoznać nasze studio, gdzie się mieści i czy można u was trochę odpocząć?
2: Ależ oczywiście, można posłuchać i pooglądać radio robione na żywo, tutaj z nami słuchacze. Czy podoba się państwu radio robione na żywo?
3: Tak!
2: Proste tak, proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszystkim radiosłuchaczom w kraju i nie tylko też się podoba. Nam się podoba i w ogóle wszystkim nam się podoba, bo mamy namiot, mamy flagi nasze powiewają, sztandary, mamy quizy, atrakcje, przyjemności, leżaczki. Państwo na leżaczkach albo też przechodzą, machają do nas czasem całe szkolne wycieczki. Także łodzianki, łodzianie zapraszamy między 10 a 13. Rynek Włókniarek Łódzkich. Nie tylko ja jestem, ale też nasza radiowa ekipa. Jest Jadzia, Natalia, Zuza, Piotrek, Mariusz. Natalia Ryba tutaj ze mną na chwilę, ponieważ nad socialami czuwasz, Natalio, prawda?
4: Tak, owszem, i dzisiaj takie atrakcje jak zakulisowe materiały z tego, co tutaj się dzieje, dodatkowe materiały również z naszymi gośćmi, a później, Darku, chcemy się przejść łodzią i odtworzyć najsłynniejsze sceny, fotografie, przyłożyć po prostu do aparatu i odtworzyć te sceny, które były tutaj kręcone między innymi

0: przez Andrzeja Wajdę. Mam dla ciebie taką propozycję, wyzwanie. Tutaj nad moją fakturą jest Tyrolka. Zjedziemy później razem nią?
1: Spróbujemy. Najpierw program, potem konsumpcja. Rodzaju przyjemności, dobrze? Także łodzianie, zapraszamy do wspólnego wiosłowania w tym plenerowym, wakacyjnym programie Filmowa Mapa Polski. A teraz Jadwiga w naszym mateczniku, na kopcu Kościuszki w studio w Krakowie. Jadwigo.
2: Tak, ja już teraz z ogromną przyjemnością zapowiadam muzykę z filmu, który powstawał także w plenerze łódzkim 300 mil do nieba Michała Lorenca, a do rozmowy z naszymi specjalnymi wysłannikami wracamy już niebawem. Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Beton.

0: kapsla z Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
2: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Była to muzyka Joaquina Rossiniego, zabrzmiała uwertura do opery Cyrulik Cywilski. Lozańską Orkiestrę Kameralną poprowadził Jesús López Cobos, a my dziś prowadzimy Was w jedno z najbardziej filmowe miejsce Polski, wyjątkowe miasto. To już nasz drugi przystanek tego lata na filmowej mapie Polski.
1: Dzisiaj na filmowej mapie Polski w RMF Classic stolica polskiego filmu – Łódź.
0: Na w tej stolicy Dariusz Stańczuk i kolejni goście. Dzień dobry, Darku.
2: Dzień dobry ponownie. Nadajemy, wiosłujemy dzisiaj z filmowej Łodzi z Hollywood, z rynku włókniarek łódzkich. Ze mną Krzysztof Olkusz, przewodnik na szlaku filmowej Łodzi UNESCO, autor książki też Przewodnik po filmowej Łodzi. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dziś 15 lipca, bitwa pod Grunwaldem, szanowni państwo, tak, z filmu Krzyżacy. W Łodzi też krzyżaków, jak się okazuje, kręcono, choćby przepyszna, kolorowa uczta u wielkiego mistrza w Malborku. O tym też w Przewodniku pan, panie Krzysztofie, napisał, prawda? Taka scena na bogato.
3: Scena na bogato, faktycznie, gdzie całe było jedzenie wystawne, no ale niestety duble w kinie też wymagają tego, że nie zawsze jest to świeże jedzenie po całym dniu tak naprawdę. Ale dużo ciekawsze jest to, że słynna scena na wsiadania na konia Jagieły była też kręcona w Łodzi, ale tak naprawdę nie widzimy nigdy, jak osiada na konia, tylko tak naprawdę od dołu filmowane, bo Emil Karewicz bał się konia, koń się płoszył po prostu, więc trzeba było go posadzić na koźle i tak naprawdę z kozła to było filmowane, ale również inna scena wbijania dwóch nagich mieczy, która jest kręcona też w Łodzi nad łódzką rzeką Olechówką w sąsiedztwie do dzisiejszego Carrefoura.
2: Zobaczcie państwo, jakie rzeczy w tej filmowej Łodzi. Filmowa Łódź to jest także kino gatunkowe, o czym nieczęsto się mówi. Horrory na przykład tutaj powstawały. Pamiętam.
3: Tak, oczywiście. Polska nie była może dobra w kręceniu horrorów, ale parę się udało i to takich naprawdę solidnych, na przykład na podstawie Stanisława Lema, gdzie łódzkie cmentarze, łódzkie pałace zagrały siedzibę, a to Scotland Yardu, a to właśnie okolice londyński przedmieść, ale również film Medium tak naprawdę, który dzieje się w Gdańsku, ale ostatnie sceny kręcone w Łodzi.
2: Jesteśmy niedaleko pałacu rodziny Poznańskich, gdzie oczywiście Ziemia Obiecana, Andrzej Wajda i te wszystkie pamiętne sceny, ale Łódź to też Wajda ten nieco mniej znany, Korczak, Pokolenie, też ostatni film Powidoki.
3: Ostatni film Powidoki, to prawda, kręcony ulicy Włókienniczej, to zupełnie dzisiaj już jest inna ulica niż była wtedy, natomiast sam Korczak, to też jest niesamowita rzecz, że też ulica Włókienniczej, ale też ulicy Placu Kościelnego, które zagrały warszawskie getto, podczas gdy w innym filmie, w tym samym czasie realizowanym Agnieszki Holland Europa, Europa, te same ulice grają łódzkie getto.
2: No i tych kilkaset filmów nakręconych w Łodzi to także serialowe produkcje, Stawka większa niż życie, Życie na gorąco.
3: Tak, Życie na gorąco to taka nieformalna kontynuacja Stawki większej niż życie, prawie ta sama ekipa, za wyjątkiem Jeana Morgensterna, i generalnie to jest taki świat na bogato, ten bogaty świat, bogata produkcja, no i te bogate produkcje kontynuowały się w produkcji aż do lat 80. Chociażby warto wspomnieć na bogato pokazujący świat drugiej RP Wabank, też przecież w Łodzi realizowany. Słynna scena Uchodź śledzia to tak naprawdę okolice Teatru Wielkiego przed Sądem Okręgowym w Łodzi.
2: Tak, tak. No tutaj do Wabanku zmierzamy, ponieważ w naszym mateczniku na Kopcu Kościuszki w Krakowie w RMF Classic Jadwiga chyba coś z pana Henryka Kuźniaka z Wabanku dla nas ma.
0: Z przyjemnością powracam do tego soundtracku z roku 1981. No to teraz przypomnijmy sobie te sceny wraz z jedną z najbardziej rozpoznawalnych partytur filmowych w historii Polski. Henryk Kuźniak i Wabank już teraz, a do rozmowy z naszymi gośćmi w plenerowym studio w Łodzi wracamy już niebawem.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Po reklamie.
6: Tu RMF Classic. Już za kilka minut połączymy się ponownie z plenerowym studiem w Łodzi, a teraz muzyka Ludwiga van Beethovena, utwór dla Elizy, gra Balázs Sokolaj.

0: muzyka Jerzego Fryderyka Händla, fragment Concerto Grosso, opus 6, demol, Raymond Lepard i angielska orkiestra kameralna. Ta muzyka dziś głośniej niż zwykle rozbrzmiewa na rynku włókniarek łódzkich. No i przy tej okazji bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich przechodniów.
1: Łódź, miasto filmu UNESCO. Drugi przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic.
0: Łączymy się z plenerowym studiem RMF Classic. Wracamy do rozmowy o ważnych łódzkich filmowych lokacjach. Na miejscu jest Dariusz Stańczuk i kolejny gość.
2: Dzień dobry, wiosłujemy z kolejnym przewodnikiem po szlaku filmowej Łodzi UNESCO, pan Bartek Mielniczek z nami. Dzień dobry, panie Bartku.
3: Dzień dobry.
2: O ważnych łódzkich filmowych lokacjach rozmawiamy. Na tej liście są dworce. To może od tego zaczniemy. Na peronie Łódź Fabryczna tego dworca Kieślowski kręcił pamiętną scenę z filmu Przypadek.
3: Tak, i to jest taka fajna przygoda o tym, jak na ołtarzu sztuki czasem się poświęca zdrowie, bo w pierwszej wersji, jak kręcono tę scenę, to Lindzie przygotowano taką naprawdę ciężką torbę i on z nią biegał parokrotnie i się zmęczył trochę. I powiedział, że już nie będzie z nią biegać, a Kieślowski powiedział, że powinien, bo to tak naprawdę wygląda wtedy lepiej. I się trochę pospierali i żeby udowodnić, Kieślowski chciał tak zrobić, żeby udowodnić, że ma rację, to te torby założył i jak biegł, to sobie uszkodził plecy i trzeba było przerwać zdjęcia i dopiero wrócić na plan trochę później.
2: No ale potem scena wyszła świetnie. Jack Nicholson powtarzał potem po obejrzeniu Przypadku, że ta scena z muzyką Killara to jest jedna z najlepszych w historii kina w ogóle.
3: Tak, ona się pojawia w filmie trzykrotnie i można posłuchać cudownej muzyki i tę scenę zobaczyć właśnie.
2: Łódź Fabryczna to także 07 Zgłoś się.
3: Tak, tam jest taka intertekstualna zabawa w serialu 07 Zgłoś się. Zubek i Borewicz stoją na peronie i wychodzi z pociągu Stanisław Mikulski. I Zubek mówi, patrz, Klos idzie. Więc jest takie nawiązanie z jednego serialu do drugiego.
2: I stąd się wzięło, że jedzie pociąg do Łodzi, co aktorów wozi, prawda?
3: Tak, co się potem pojawia w spektaklu Big Big Show.
2: Tak, ale to też Łódź Kaliska, kolejny dworzec, bardzo filmowy, prawda?
3: Pojawia się w filmie Koterskiego I Love You. To jest ta słynna scena, w której Adaś Miałczyński wychodzi z dworca i mówi Łódź ku...
2: Kropkujemy
3: to
2: tutaj,
3: wykropkujemy, tak. Potem się pojawiła ta sama rzecz w takim filmie reklamowym o Łodzi.
2: Tak, no ale Łódź Kaliska to także przed wojną jeszcze film Skłamałam z Jadwigą Smosarską, z Eugeniuszem Bodo, który w Łodzi debiutował. Łódź Kaliska to także sceny z pociągu Kawalerowicza, prawda? No mnóstwo by można było tutaj jeszcze przykładów podać, ale dwie bardzo ważne ulice są filmowe w Łodzi, Moniuszki i Trauguta.
3: I tam jak zrobimy taką pętelkę właśnie ulicami Moniuszki, Trauguta i Hotelową i Piotrkowską, to będziemy i w Paryżu, i w Nowym Jorku, i w Chicago, i w Warszawie, bo to w Warszawie Bodo na przykład, w Ambasadorze Nadziei, Nowy Jork i Odessa. W zimnej wojnie to jest Paryż, więc możemy parę minut pochodzić po Łodzi, jesteśmy na kilku kontynentach nawet.
2: Tak, Chicago, Warszawa, Odessa, Nowy Jork, no i Łódź z czasów Ziemi Obiecanej, oczywiście. To oczywiście też Moniuszki i Trauguta. Moniuszki to też kariera Nikodemadyzmy, no i bank na Piotrkowskiej Handlowy, który był bankiem zbożowym, czyli tak tam jest, gdzie Dyzma został prezesem. Pewnie Jadwigo z krakowskiego studia nam teraz może coś z Nikodemadyzmy.
0: Bardzo chętnie jestem przygotowana, moi drodzy. Piotr Marczewski jest autorem soundtracku do kariery Nikodemadyzmy, filmu, który również powstawał w filmowej Łodzi, a brzmi

0: i utwór We Are The Champions. Słuchajcie RMF Classic, za 2 minuty będzie południe, wkrótce najnowsze fakty i prognoza pogody.
1: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: Auchan przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie. Słuchajcie RMF Classic, minęła 12. Najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
3: Wstąpiło do Brukseli ze wspólnym apelem o złagodzenie systemu ETS. Dziennikarka RMF FM zdobyła list 10 krajów wysłany w nocy do Komisji Europejskiej na 2 dni przed przedstawieniem przez Brukselę największej od lat reformy tych przepisów. Przypomnijmy, ETS to unijny system opłat za emisję CO2. Jego zasady mają bezpośredni wpływ m.in. na rachunki za energię. Jakie znaczenie ma ten dokument?
4: To bardzo mocny sygnał polityczny wysłany do Komisji Europejskiej jeszcze przed przedstawieniem reformy. Pod listem, który z inicjatywą Polski i Włoch podpisało się w sumie 10 państw, m.in. Grecja, Czechy i Rumunia. Jak ustaliłam, kraje te tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii, co oznacza, że jeśli ich postulaty zostaną zignorowane, mają wystarczającą siłę, by zablokować ostateczne decyzje. Państwa te domagają się przede wszystkim wolniejszego zaostrzania systemu ETS, utrzymania darmowych uprawnień dla przemysłu i większego uwzględnienia sytuacji poszczególnych państw. Ostrzegają, że zbyt szybkie zmiany mogą doprowadzić do przenoszenia fabryk poza Unię Europejską. Chodzi o nacisk na Komisję Europejską w momencie, gdy w ostatnich godzinach przed ogłoszeniem reformy ETS dopracowywane są szczegóły.
3: Informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jak informuje tamtejsza prokuratura okręgowa, prezydent złożył zeznania w ubiegły czwartek w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. Szerzej piszemy o tym na rmf24.pl. W ciągu roku ceny w Polsce wzrosły średnio o 2,5%. To najnowsze dane GUS o inflacji w czerwcu. Największe zmiany dotyczą cen żywności. Co najbardziej podrożało?
5: Przede wszystkim zmieniły nam się ceny warzyw. Widać, że na bazarach mamy rzeczywiście duże podwyżki sezonowe. A mówiąc konkretnie, najmocniej wzrosły ceny takich produktów jak groch, bób czy fasola przez miesiąc aż o 77%. Ziemniaki, buraki, seler przez miesiąc poszły w górę o 53%, marchew o 10%, ale od razu pocieszam, nie wszystko nam drożeje. Sezonowo potaniały nam na przykład jagody aż o 26%. Idąc dalej, o 25% potaniały pomidory, kalafiory, ogórki 18%, sałata o 14%. Ja wiem, nie samą żywnością człowiek żyje, mamy wakacje, więc warto jeszcze zerknąć na ceny wycieczek w biurach podróży, bo one, jak się okazuje, przez rok wzrosły nam o 7,5%. Same hotele podrożały o 4%.
3: Podsumowuje nasz dziennikarz Krzysztof Barenda. W rękach krakowskich policjantów jest mężczyzna, który od marca do początku lipca miał ograbić kilkanaście nagrobków na cmentarzu rakowickim w Krakowie, dowiedział się reporter RMF FM. 30-kilkuletni mężczyzna, mieszkaniec powiatu krakowskiego, usłyszał już kilkanaście zarzutów. Wśród uszkodzonych na słynnej nekropolii grobów były pomniki aktorki Heleny Modrzejewskiej oraz ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego.
6: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Ziemia obiecana, kariera Nikodema Dyzmy czy Wabank to tylko parę przykładów filmów nakręconych w Łodzi. Na miejscu są właśnie nasi dziennikarze. Trwa kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Przez całe wakacje odwiedzamy miejsca, które były planem filmowym lub serialowym i zostały zgłoszone przez naszych słuchaczy. Zapraszamy mieszkańców Łodzi do dołączenia do nas na żywo na rynku Włókniarek Łódzkich. Nadajemy stamtąd program na żywo do 13. Kolejni goście w RMF Classic już za chwilę.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Dziś zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, jedynie miejscami na południowym wschodzie, a po południu na północy kraju zachmurzenie małe. Słabe opady deszczu, także w regionach północnych, a w centrum i na południu nie tylko przelotne opady deszczu, ale także burze lokalnie z gradem, miejscami będą intensywne. Na termometrach od 24 stopni do 27 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
9: Nazywam się Marla Radowicz.
10: Tu Igor Herbut.
11: Tu Krzysiek Zalewski.
12: Cześć. Cześć.
13: Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
14: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka, która zagrała w filmie, którego to kadry powstawały w mieście ukochanym przez filmowców, nie tylko zresztą polskich. Piosenka Sławy Przybylskiej, która zagrała w filmie Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. No i czas, by połączyć się ponownie z naszym plenerowym studiem.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj nadajemy program prosto z Łodzi.
0: A w Łodzi jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Stańczuk i cała ekipa radiowa. I oczywiście kolejni goście, którzy odsłaniają przed wami tajniki filmowej mapy Łodzi.
2: Tak, tak, z nami słuchacze na leżaczkach, zapracowana, bo to przyjemność taka robota, prawda, ekipa. No i ja też z panią Justyną Tomaszewską, lodzermenszką, zakochaną w Łodzi, przewodniczka na szlaku filmowej Łodzi UNESCO. Dzień dobry, pani Justyno.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Pani kocha Łódź, kocha oprowadzać po filmowej Łodzi. Właśnie, jesteśmy przy Ogrodowej, niedaleko Pałacu Rodziny Poznańskich, gdzie powstawały pamiętne sceny do Ziemi Obiecanej.
3: Tak, tak, to najlepszy film na świecie, to jest oczywiste, nakręcony w Łodzi. Andrzej Wajda w 1974 roku wybrał moje miasto do tego, żeby tutaj powstało arcydzieło w pałacu, który grał filmowy Pałac Buchholca. Były kręcone wspaniałe sceny. Tam po schodach, na klatce schodowej wbiegał jak szatan boski Daniel Olbryski. Muszę państwu powiedzieć, że kocham się w panu Danielu. Jeżeli nas słucha, to pozdrawiam serdecznie. Nadal ta miłość trwa. Oto słuchacze mówią, że też. No i tam były jeszcze piękna sala, jadalnia, sala reprezentacyjna, gdzie Olbryski spotyka się z Andrzejem Szalawskim, czyli filmowym Buchholcem. Tak. Do dzisiaj można tam oglądać zasłony, które są były elementem scenografii, a dzisiaj wiszą w tym pałacu i cieszą oczy.
2: Tak, no w ogóle Ziemia Obiecana to nie tylko przepiękny pałac poznańskich przy Ogrodowej, ale także inne lokacje, pałacy, fabryki, właśnie wśród maszyn też aktorzy grali i one wielkie na nich robiły wrażenie.
3: No tak, bo

0: Na tym polegała chyba siła tego miasta, że tak naprawdę ta scenografia była gotowa. Także dzisiaj obok nas Hotel Andels, a to dawna fabryka poznańskich, Poltex, gdzie po wojnie, gdzie także powstawały sceny. Poza tym w fabryce Karola Scheiblera, czyli Union Texie, pałace poznańskich, pałace Scheiblerów, ulica Piotrkowska, ale też lokacje poza Łodzią.
1: Tak, no i przepiękny budynek, tu zazdrościmy chyba, Akademia Muzyczna na Gdańskiej ma piękny pałac Karola Poznańskiego, czyli syna Izraela Poznańskiego. No i tamten najsłynniejszy paw w historii kina polskiego, Ziemia Obiecana. Wojciech Przoniak wyskakuje na ulicę, no oddaje, prawda, to co trzeba i pan Olbryski go tam klepie po policzkach. Tak. I przyprowadza do porządku.
0: Tak, to jest genialna scena, którą Daniel Olbryski podobno wymyślił w noc wcześniej, kosztując różnych napojów.
1: Wody z cytryną na pewno.
0: Zapewne, tak, to zdrowe. Wymyślił tą genialną scenę i wyszło arcydzieło przed Pałacem Poznańskiego.
1: Oczywiście oprowadza pani także po szkole filmowej, mówiąc o tej filmówce, która jest słynna na cały świat. To wielkie nazwiska z przeszłości, reżyserzy, operatorzy, ale także teraz Oppenheimer i Odyseja Nolana.
0: Tak, tak,
1: przecież facet po wydziale operatorskim Hoyte van Hoytema, wspaniałe zdjęcia. No i wreszcie wypada powiedzieć o serialu Daleko od Szosy,
0: tak,
1: to też Łódź.
0: Też Łódź. Wspaniała historia Lechosława Ucińskiego przeniesiona na ekran w latach 70. w Łodzi. Tam inna historia niż Ziemia Obiecana i inne miasto.
1: Tak, no wiejski chłopak Leszek, który dzięki miłości miastowej Ani staje się właśnie taki miastowy i ta piękna miejska
0: cudowna
1: Łódź.
0: Polecam obejrzeć. Jest
1: pokazana Daleko od Szosy. Kochani nasi słuchacze, to jest znak firmowy kompozytora Piotra Marczewskiego. Znakomita muzyka, którą chyba ma już dla nas teraz w Krakowie Jadwiga.
2: Tak, i zagram ją z ogromną przyjemnością. Rzadko pojawia się na naszej antenie dziś od święta z okazji naszej filmowej mapy Polski w Łodzi. To był rok 76, film w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego z muzyką Piotra Marczewskiego. Do naszej rozmowy z gośćmi z łódzkiego studia wracamy niebawem.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.

RMF Classic dziś pod wyjątkowym adresem Rynek Włókniarek Łódzkich. Przybywajcie, nadajemy prosto z plenerowego studia, z którym połączymy się już niebawem. A teraz muzyka Scotta Joplina.

0: Muzyka Edwarda Grieg'a, fragment suity z czasów Holberga, minęła 12:30. Filmowa mapa Polski w RMF Classic trwa, wydanie drugie. To program na żywo, który powstał z pomocą naszych słuchaczy, którzy zaprosili naszą redakcję na rynek włókniarek łódzkich.
1: To tutaj kręcono ziemię obiecaną i wabank. Dziś RMF Classic pozdrawia z Łodzi.
0: Pozdrawiamy. Na miejscu z reporterskim mikrofonem jest Dariusz Stańczuk i gość z Łódzkiej Szkoły Filmowej.
2: Tak, chowamy się przed dosyć mocnym słońcem, przed namiotem naszym radiowym tutaj na rynku włókniarek łódzkich. Piotr Szczepański, operator, reżyser po łódzkiej filmówce z nami. Dzień dobry Piotrze, witam Cię.
3: Dzień dobry serdecznie. Państwu.
2: Piotr jest takim lodzermężem, bo trzeba powiedzieć, co to jest. Łódzki człowiek, lodzermęż, według definicji tej klasycznej, to jest prężny przedsiębiorca, fabrykant z czasów ziemi obiecanej, prawda? Ale mamy też współczesnych lodzermężów, którzy niekoniecznie z pobudek finansowych zostają w Łodzi, bo ona była często finansowo niedopieszczana. Mnóstwo ludzi, także artystów, filmowców, wybijało się stąd jak z trampoliny, na przykład do Warszawy, ale są tacy, którzy właśnie nie wyjadą z Łodzi, bo wtedy taki ktoś sobie zaszkodzi, prawda? I taki jesteś ty, Piotrze. Piotr robi tutaj w Łodzi swoje filmy, od lat przecież.
3: Tak, ja się raczej widzę jako twórca niż jako przedsiębiorca, jako twórca, który zainwestował swój czas w Łódź. I tak sobie postanowiłem kiedyś, że wszystkie filmy, które będę robił, w jakiś sposób będą dotyczyły mojego miasta.
2: I tego się trzymasz twardo?
3: Tego się trzymam od początku, od pierwszego filmu i to jest taki trochę portret czasów, no bo to są różne miejsca, różni ludzie.
2: Powiedzmy sobie, pierwszy taki ważny twój fabularny debiut, Aleja Gówniarzy, od Alei Włókniarzy, tutaj między innymi to była lokacja filmowa. Bohaterem jest młody, bezrobotny polonista z Łodzi, taki właśnie lodzer męż, który już planuje, żeby wyjechać do Warszawy, ale jakoś w końcu mu się to nie udaje. I ty też jesteś takim artystą, który właśnie kocha to miasto i tutaj chce działać.
3: No, mój bohater chciał wyjechać z tego miasta, ale to były inne czasy bardzo złej koniunktury i politycznej, lokalnej i też Polska dopiero co weszła do Unii Europejskiej, gospodarczo to wszystko gorzej wyglądało. To miasto było zupełnie inne 20 lat temu niż jest dzisiaj, więc wtedy on wyjeżdżał z tego miasta. Prawdopodobnie dzisiaj może by przyjeżdżał.
2: No właśnie, sytuacja się zmienia i to bardzo nas cieszy, ten kierunek zmian. Trzeba powiedzieć, że Piotr Szczepański to są także filmy dokumentalne o łódzkiej scenie muzycznej, alternatywnej, takiej klubowo-punkowo-rockowej. Cool Kids of Death jest taki słynny łódzki zespół, twoi koledzy, których co 10 lat w tych dokumentach filmujesz.
3: Tak, to był taki zamiar, że zrobię po prostu portret pokolenia w różnych momentach w życiu i powstały 3 filmy do tej pory.
2: Tak, natomiast teraz twoje ostatnie dzieło, teraz powstaje mokument o Łodzi, w której też pojawił się Banksy.
3: Lata 90. w Łodzi, czas tworzenia sztuki i właściwie wtedy przyjechał tutaj człowiek z Anglii, który pod wpływem lokalnych twórców stał się tym, kim jest, czyli Banksy. Łódź stworzyła Banksy'ego. O tym będzie mój następny film.
2: Tak, oczywiście Piotr Szczepański zaprasza do oglądania dokumentów o Łodzi, ale jego Gówniarzy też polecamy, doceniony na kilku festiwalach film, a Łódź filmowa, tutaj Jadwiga w krakowskim studiu potwierdzi, to jest też King Size Juliusza Machulskiego, gdzie kultowa Szuflandia pamiętna mieściła się w podziemiach willi Edwarda Heczela przy ulicy Wulczańskiej 17 i z tejże produkcji z King Size'u masz chyba teraz dla nas, Jadwigo, jakąś piosenkę.
0: Mam i wszystko potwierdzam. Kultowa piosenka z filmu King Size w reżyserii Juliusza Machulskiego. To był rok 1987. Muzykę skomponował Krzesimir Dębski, słowa napisał Jacek Skubikowski, a zaśpiewała Anna Jurksztowicz. Ten utwór już teraz. Połączymy się z naszym łódzkim studiem jeszcze raz. Jesteśmy z wami do 13 na bieżąco online. Wszystkie relacje znajdziecie w mediach społecznościowych.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: muzyka Wojciecha Kilara do filmu Ziemia obiecana z 1974 roku w reżyserii i według scenariusza Andrzeja Wajdy na podstawie powieści Władysława Reymonta. Filmowo-muzyczny szlak, którym prowadzimy Was dziś od porannych godzin w programie na żywo, pomalutko dobiega końca. Ponownie łączymy się z naszym plenerowym studiem w Rynku Włókniarek Łódzkich.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj nadajemy program prosto z Łodzi.
0: To już ostatnie spotkanie z naszego plenerowego studia na miejscu, wciąż obecny z reporterskim mikrofonem Dariusz Stańczuk i to w doborowym towarzystwie.
2: Tak, to przede wszystkim słuchaczki łodzianki, słuchacze łodzianie. Wspólnie przecież wiosłujemy live jeszcze chwilę w naszym plenerowym, wakacyjnym programie na żywo. Kto dziś w Łodzi, ten sobie nie szkodzi, prawda? O czym Państwo wiecie? Podoba się program na żywo? No, wszystko słychać. Proszę Państwa, ale dla słuchaczek i słuchaczy spoza Łodzi będziemy przesyłali książki o Łodzi filmowej, również Małgorzata Czyńska, Pisz do mnie na Łódź, życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy, to jest tuszpowojenna Łódź, także filmowa. Redakcja @rmfclassic.pl. Prosimy tutaj o zgłoszenia. Małgorzata Czyńska, Pisz do mnie na Łódź. Wspaniała książka o Łodzi, także filmowej. A ze mną słuchacz pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Pan zgłosił Łódź do naszej akcji Filmowa Mapa Polski. To z powodów oczywistych, bo tutaj tyle wspaniałych produkcji.
3: Bo Łódź jest jednym wielkim panem filmowym.
2: Oczywiście, a pan doskonale o tym wie, bo pan statystował w 30, a chyba nawet więcej filmowych.
3: No około 40 teraz już by się zabrało.
2: Pan sobie takie hobby wybrał właściwie,
3: tak,
2: prawda? To statystowanie.
3: Tak, to jest taka przygoda.
2: Można oderwać się od codzienności, prawda?
3: Tak, oderwać się od codzienności, być w innych światach, zarówno w XIX wieku, XX i również w przyszłości.
2: Tak, tak, no tutaj proszę się pochwalić, bo pan Krzysztof przyniósł do nas fotosy, w ogóle zdjęcia z tych filmowych planów. No to jest imponująca kolekcja, panie Krzysztofie. Co to za filmowe plany? Proszę bardzo.
3: Tutaj akurat są z serialu Ludzie i Bogowie, z serialu Polowanie na ćmy, ze Znachora Nowego i z lalki serialowej, która jeszcze będzie miała dopiero premierę.
2: Tak, to wszystko jest
3: no i wiele,
2: produkcji.
3: Wiele jeszcze innych, tak jak mówię, około 40 jest tych planów. Zarówno seriali, filmów, jak i etiud studenckich, bo też u studentów też statystuję, czy tam biorę udział.
2: Dostaje pan jeszcze za to brawa w programie na żywo,
3: dziękuję.
2: RMF Classic. No to są przygody duże, to statystowanie, bo to jest też spotykanie się ze słynnymi twarzami, aktorami.
3: Tak, to jest też taka przygoda, że można spotkać znane...
2: Mamy tutaj na zdjęciach z planu lalki. Kogo my tu mamy?
3: Piotr Adamczyk.
2: Piotr Adamczyk, proszę bardzo, a pan obok w stroju warszawskiego arystokraty.
3: Tak, tak, byłem takim warszawskim arystokratą na balu.
4: Brawo!
2: Pan Krzysztof, który zgłosił Łódź do akcji Filmowa Mapa Polski. No powolutku dowiosłowujemy już prawie meta. Żegnamy się z Państwem. Przypominam, Łódź Filmowa RMF Classic to jest 105 FM. Zapraszamy Państwa do słuchania całodobowo, również wakacyjnie. Natomiast żegnamy się kadrami z podróży pana Kleksa, ponieważ i ta produkcja była w Łodzi kręcona m.in. w wytwórni filmów fabularnych, to po pierwsze, a do tego plenery m.in. w łódzkich Łagiewnikach koło szpitala tamtejszego były sceny z podróży pana Kleksa, co potwierdzi nam muzyką Jadwiga. Jadwigo, oddajemy głos do studia w Krakowie i do zobaczenia!
3: Do zobaczenia, dziękuję.
2: O Łodzi, dziękujemy, droga Łodzi.
0: Dziękujemy, Łodzi, Kraków pozdrawia Łódź. No a ja na koniec tej wyjątkowej filmowej przygody gram dla Was kultową piosenkę z niemniej kultowego filmu Podróże pana Kleksa w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego z 1986 roku. Muzyka Andrzej Korzyński, wykonanie Małgorzata Ostrowska. No i dziękuję bardzo całej redakcji obecnej na miejscu, która wspomagała Darka Stańczuka. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Kopca Kościuszki w Krakowie. Do usłyszenia z kolejnego przystanku na filmowej mapie Polski. A gdzie się spotkamy, ogłosimy już niebawem.

0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego? Co ciekawe?
1: Czary-mary!
0: Czary-mary!
2: Małgorzata Ostrowska i słynna meluzyna z filmu Podróże pana Kleksa, i tą piosenką żegnamy się z naszymi słuchaczami, którzy są na miejscu. Jeszcze przez krótką chwilę na pewno możecie spotkać redakcję RMF Classic, więc zapraszamy was na to wyjątkowe spotkanie. A u nas na antenie już niebawem najnowsze fakty RMF Classic.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
2: Reklama.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: bilet na Santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Po reklamie.
5: Tu RMF Classic, minęła godzina 13, najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
6: Lekarze chcą pracować maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Taką propozycję przedstawił dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Ta propozycja to reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i rekordowo długich dyżurach. W wielu szpitalach lekarzy brakuje, jak wobec tego związkowcy tłumaczą pomysł limitu czasu ich pracy.
7: Przekonują, że praca miesięcznie przez 300 godzin, a to często zdarza się teraz, obniża jakość leczenia. Dopytywałem przewodniczącą ich związku zawodowego, Grażynę Cebulę-Kubat, jak wobec tego zapewnić dostęp do pomocy lekarza. Szefowa związku nie ma pomysłu i odpowiada, że to zadanie dla rządu.
8: To naprawdę nie my budujemy ten system. To nie jest nasza wina, a lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę, bo wypoczęty lekarz to jest bezpieczny pacjent.
7: Na ten temat lekarze, a także przedstawiciele pielęgniarek i innych zawodów medycznych będą rozmawiać jutro z szefową resortu zdrowia w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Tam mogą pojawić się też rządowe projekty nowych przepisów, które będą dotyczyły górnego limitu zarobków lekarzy.
6: Zapowiada nasz reporter Michał Dobrołowicz. Trzy kolejne osoby zatrzymane przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
9: To Paweł P., były pracownik RARS, który był zatrudniony na stanowisku pełnomocnika prezesa Agencji do Spraw Zakupów. Poza nim w ręce agentów wpadła Renata K. i Włodzimierz D., byli prezesi zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Prokuratura podejrzewa, że te osoby sprzeniewierzały pieniądze uzyskiwane przez fundację z darowizn od spółek Skarbu Państwa. Jak twierdzą śledczy, zamiast na cele charytatywne, te pieniądze miały trafiać na działalność polityczną na rzecz ówcześnie rządzących partii. Jak informuje prokuratura, to kolejni podejrzani w wielowątkowym śledztwie, które dotyczy przekraczania uprawnień przez pracowników agencji podczas zakupów różnych towarów w latach 2021-2023, a w tym postępowaniu zarzuty usłyszały już 14 osób.
6: Przypomina dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Ceny paliw ostro w górę. Od wczoraj hurtowa cena litra benzyny 95 podskoczyła aż o 14 groszy. Na wielu stacjach to już przełożyło się na ceny, a będzie tylko gorzej. Te wysokie ceny to efekt konfliktu w Iranie i działań i słów amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Iran zablokował cieśninę Ormuz, Amerykanie wznowili bombardowanie Iranu. Na razie uderzają w cele wojskowe, co już wywołało skok cen ropy naftowej na światowych rynkach z 70 do 82 dolarów za baryłka. Ale to dopiero początek, bo Donald Trump zapowiada uderzenia w lokalne rafinerie i ropociągi. Zachowam sobie możliwość uderzenia w cele energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Mówił o poranku amerykański prezydent. Dla nas na razie to oznacza 7 zł za litr paliwa. W przyszłości może i więcej.
10: Poznaj fakty.
6: 10 województw objętych alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze, intensywne opady deszczu oraz silny wiatr są prognozowane w południowej i centralnej części kraju. Są wakacje, dobry czas na zwiedzanie. W Wiśle działa Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Można tam oglądać zdobyte przez niego puchary i medale, ale przede wszystkim wielką kolekcję nart.
11: Ja jestem zbieraczem starych nart, także tutaj to jest może 1000 tego, co mam.
12: To ile nart ma pan w swoich zbiorach?
11: No, żeby nie skłamać, około 2500.
12: Jak długo trzeba było je zbierać?
11: Prawie 20 lat.
6: Z Adamem Małyszem rozmawiał w Wiśle reporter RMF FM Marcin Buczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, jedynie miejscami na południowym wschodzie, a po południu także na północy kraju zachmurzenie małe. Na północy słabe opady deszczu, w centrum i na południu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Opady deszczu będą intensywne, na termometrach maksymalnie od 24 i 27 stopni, na wschodzie do 29.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
10: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
14: Tu Monika Brodka.
15: Cześć, tu Daria Zawiałow.
16: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Elmera Bernsteina do filmu Hollywood and the Stars. Słuchacie RMF Classic, 12 minut po godzinie 13. Program na żywo ze studia plenerowego w Łodzi dobiegł końca, ale wciąż możecie podejrzeć relacje online. Zapraszam na nasze profile w mediach społecznościowych. Kolejny przystanek na filmowej mapie Polski ogłosimy wkrótce i mam taką nadzieję, że również przyniesie wam tyle filmowo-muzycznych wrażeń. Dziś byliśmy w Łodzi, gdzie, przypomnę, ukształcił się i uczył Hoyte van Hoytema, autor zdjęć do najnowszej Odysei Christophera Nolana, to absolwent Wydziału Operatorskiego. No i przy tej okazji od razu zapowiem wieczorne relacje, bo ten film na pokazie, specjalnym pokazie prasowym widziała już Magda Juszczyk, nasza ekspertka od kina, i dziś wieczorem usłyszycie pierwsze wrażenia i relacje po obejrzeniu Odysei Nolana. A już teraz muzyka Briana Tylera i Bretona Viviana z serialu Rancho Datonów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
2: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.

Tu wakacyjne RMF Classic, teraz muzyka Giuseppe Verdiego, zabrzmi słynna aria La Donna e Mobile z opery Rigoletto. Luciano Pavarotti, londyńska orkiestra filharmoniczna z batutą Richard Boning.

zabrzmiała aranżacja ósmego tańca słowiańskiego, opus 46 na gitarach Mateusz Kowalski i Mac Grgić. Słuchacie RMF Classic. Niebawem na naszej wakacyjnej ścieżce Star Trek z muzyką Jerry'ego Goldsmitha popłynie także Nocturne opus 9, numer 2 Fryderyka Chopina. A teraz zaproszenie na program specjalny. W ten najbliższy piątek, 17 lipca, minie pierwsza rocznica śmierci aktorki kabaretowej i teatralnej, nieodżałowanej frontmenki kabaretów Potem oraz Hrabi. Zapraszamy Was do RMF Classic na godzinę pełną wspomnień o Joannie Kołaczkowskiej. Nie braknie anegdot, a także piosenek tej wyjątkowej artystki. Program w najbliższy piątek o godzinie 10. Wspomnienia o Joannie Kołaczkowskiej. Przekażcie tym, którzy zechcą dołączyć się przed radioodbiorniki, by powspominać tę znakomitą aktorkę. Zapraszam także w imieniu Natalii Grzeszczyk, która zbiera te wszystkie ciepłe wspomnienia o artystce.

Piosenka Billie Eilish, Birds of the Feather. I w tej wersji usłyszycie ją w serialu zatytułowanym Bridgertonowie. Tu RMF Classic, 10 minut do godziny 14, a teraz doniesienia o kinie światowej sławy, bo rozpoczęły się w Nowej Zelandii zdjęcia do nowego odcinka Władcy Pierścieni, Polowanie na Golluma. I wraz ze startem produkcji do sieci trafiły pierwsze nagrania z planu filmowego, na którym to widać Andiego Serkisa, jak przygotowuje się do kolejnej podróży do Śródziemia, aktor ponownie wcieli się w Golluma. No i dodam, że akcja rozegra się pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit i Władcy Pierścieni. Fabuła skupi się na pościgu za Gollumem, którego Gandalf i Aragorn próbują odnaleźć, zanim zdradzi Sauronowi informację o jedynym pierścieniu. A premiera dokładnie została wyznaczona na 17 grudnia 2027 roku. Przypomnę wam tytuł: Władca Pierścieni, Polowanie na Golluma. W RMF Classic teraz muzyka do filmu Pulp Fiction. Good.

0: muzyka Ennia Morricone do filmu Cinema Paradiso, a wcześniej usłyszeliście fragment soundtracku Benjiego Marisona i Willa Slatera do serialu Dynastie. Słuchajcie RMF Classic, dochodzi 14, wkrótce najnowsze fakty.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
0: Punktualnie godzina 14, ostatnie popołudniowe fakty i Grzegorz Jasiński.
14: We Wrocławiu zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. To w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad Dolnym Śląskiem. W ciągu ostatniej doby służby interweniowały w regionie blisko 500 razy. Najwięcej w Jeleniej Górze. Nawałnica łamała drzewa i linie energetyczne. Bez prądu wciąż jest jeszcze około 400 gospodarstw, przekazał Paweł Pyclik z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
15: Służby pozostają w gotowości. We Wrocławiu najwięcej zdarzeń mieliśmy rano. Jak podkreślano na spotkaniu, liczba dostępnych sił i środków jest wystarczająca. W Jeleniej Górze przez cały dzień ma trwać gdzieś usuwanie skutków tej wczorajszej burzy. W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami, aby wspierać miejsca, w których liczba interwencji będzie największa.
14: We Wrocławiu przestało padać, ale trwa wielkie sprzątanie. Strażacy wypompowują wodę m.in. z przedszkola przy ulicy Piotra Ignuta. Spodziewamy się porządnej reprymendy, tak nieoficjalnie mówią politycy Koalicji Obywatelskiej o popołudniowym spotkaniu całego klubu z premierem Donaldem Tuskiem.
16: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że ma być to przede wszystkim spotkanie dyscyplinujące. Politycy Koalicji Obywatelskiej mówili mi dziś wprost, że spodziewają się, że zostaną zrugani przez swojego szefa przede wszystkim za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, ale też za nadużywanie politycznej pozycji przez niektórych parlamentarzystów. Będzie też dyskusja o kryzysie w służbie zdrowia oraz o nieudanych rozliczeniach poprzedników. Jak usłyszałem, ma zostać też przeprowadzona ocena mocnych i słabych stron koalicji oraz zagrożeń ze strony opozycji. Spotkanie to odbywa się tuż przed wakacyjną sejmową przerwą, dlatego szef rządu chce zmobilizować swoich polityków do intensywnej pracy. Tym bardziej, że do kolejnych wyborów pozostał nieco ponad rok.
14: Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, spotkanie odbędzie się o 18:00.
17: Postaw na fakty RMF Classic.
14: Dziś wieczorem o awans do finału mundialu powalczą reprezentacje Anglii i Argentyny. Zwycięzca tego starcia spotka się w niedzielę w finałowym meczu z 11 z Hiszpanii. Argentyna to broniący tytułu mistrz świata, a Anglicy marzą tylko o jednym.
18: England, W radiu, w telewizji, na ulicach i w pubach temat jest tylko jeden. Szansa na to, by po raz pierwszy od 60 lat reprezentacja Anglii znalazła się w finale mundialu. Jesteśmy przygotowani na ten pojedynek. Czeka nas trudny mecz, pełen emocji, ale będzie to też tylko mecz. Tak zdaje się studzić atmosferę trener Anglików Thomas Tuchel. Taki głos rozsądku może się przydać, bo meczom Anglii z Argentyną towarzyszą historyczne animozje, a także widmo ręki Boga, jak potocznie nazywa się bramkę strzeloną niedozwoloną częścią ciała przez Diego Maradonę, która pogrzebała marzenia Anglików o złocie w mundialu z 1986 roku.
14: No, o czym przypominał korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan, mecz Argentyna-Anglia o 21:00 polskiego czasu w Atlancie. A na polach pod Grunwaldem trwają przygotowania do wielkiej inscenizacji bitwy z krzyżakami z 1410 roku. To też czas turniejów i średniowiecznego życia.
19: Co teraz obserwujemy?
20: Teraz obserwujemy turniej o srebrny miecz Grunwaldu.
19: Czyli tutaj nie tylko przygotowania do wielkiej inscenizacji, ale też prawdziwe średniowieczne życie.
20: Tak, prawdziwe średniowieczne życie, jak najbardziej, bo też musimy pamiętać, że by rycerz mógł dostać pracę u jakiegoś możnego pana, to właśnie mógł się wyróżnić na takim turnieju rycerskim. Na takim turnieju właśnie w Krakowie wyróżnił się nie kto inny jak Zawisza Czarny.
14: Mówił naszemu reporterowi Piotrowi Bułakowskiemu Jarosław Małecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Inscenizacja słynnej bitwy już w sobotę.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, porwistym wiatrem i silnymi opadami deszczu i dotyczą one województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego i pozostają aktualne do północy. Na termometrach zobaczycie od 24 do 27 stopni Celsjusza, najchłodniej nad morzem około 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
23: Tu Kuba Badach.
24: Z tej strony Łukasz Elucy-Rostkowski.
25: Jakub Józef Orliński.
26: Aleksander Dębicz.
25: Pozdrawiamy słuchaczy
26: RMF Classic.

0: temat tytułowy z filmu Akademia Policyjna. Muzykę skomponował Robert Folk, a wcześniej przy fortepianie grał Christian Zacharias. Był to fragment koncertu fortepianowego C-dur nr 21 Wolfganga Amadeusza Mozarta. W epoce Mozarta w wieku XVIII podstawowym i niemal kultowym kosmetykiem było bielidło ołowiowe, tak zwana biel wenecka, i kobiety i mężczyźni nakładali grube warstwy na twarz. Szyję i dekolt, by uzyskać nieskazitelnie bladą cerę, która symbolizowała wtedy status społeczny i arystokratyczne pochodzenie. Uzupełnieniem tego makijażu był jaskrawy róż. Dodam, że panie również wycinały z aksamitu lub tafty muszki. Sztuczne pieprzyki, to również było bardzo modne. No, dziś w wieku XXI wciąż króluje opalenizna. Mam dla was kilka rekomendacji, jak zdrowo się opalać i pielęgnować skórę.
1: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
2: Życie z klasą w RMF Classic, czyli spojrzenie na świat kobiecym okiem.
0: Mówi się, że najlepszy kosmetyk to lato nad morzem. No tak, pod warunkiem, że korzystamy z tego lata rozsądnie. Morska bryza dostarcza skórze cennych minerałów, a spacer po plaży poprawia jej mikrokrążenie. Jest jednak druga strona medalu, to promieniowanie UV, sól i wiatr wspólnie osłabiają tę ważną barierę hydrolipidową naskórka. No i jak pokazują badania dermatologiczne, nawet

0: bliska ekspozycja na słońce bez odpowiedniej ochrony przyspiesza proces fotostarzenia. Dlatego właśnie przy tej okazji przypomnę o tym, że warto pamiętać, że zdrowie i zdrowy wygląd zaczyna się od pielęgnacji. Podstawą jest krem z filtrem o szerokim spektrum ochrony UVA i UVB, który można nakładać nawet co 2 godziny. Po powrocie z plaży warto sięgnąć po delikatny preparat myjący, a następnie serum z antyoksydantami. O tym wszystkie panie dobrze wiedzą. Warto również koić skórę kremami z witaminą C lub ceramidami. Mogłabym jeszcze długo, długo tutaj rekomendować takie podstawowe i ogólne rozwiązania, by koić się po słońcu naszą skórę. Służą do tego również małe takie akcesoria, jak chociażby silikonowa szczoteczka do mycia twarzy, która pozwala bardzo dokładnie też oczyścić skórę z tych filtrów, które pomagały nam na plaży. Bardzo gorąco zachęcamy Was do tego, by pielęgnować skórę, zwłaszcza latem. Zdrowa, dobrze nawilżona i chroniona skóra zachowuje młody wygląd na kolejne sezony.
1: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspirację z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
14: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
13: Na zysk?
14: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
13: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
14: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
13: W takim razie kieruj mnie na zysk.
15: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
16: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
17: Słuchajcie RMF Classic, teraz muzyka Piotra Czajkowskiego, fragment baletu Dziadek do orzechów. Walc kwiatów wykonają filharmonicy wiedeńscy, prowadzi James Levine.

Muzyka baletowa Piotra Czajkowskiego to był Wac kwiatów z baletu Dzianek do Orzechów. Filharmoników wiedeńskich prowadził James Levine. Tu RMF Classic z okazji premiery trzeciego sezonu serialu 1670, zaplanowanej na 5 sierpnia tego roku, macie okazję wcielić się w scenarzystów kolejnego sezonu. To nasz nowy wakacyjny konkurs. Spróbujcie przewidzieć, jaki los czeka serialowego Bogdana. Waszą wersję zdarzeń nagrajcie w formie wiadomości głosowej i wyślijcie ją do nas, korzystając z radiowego Instagrama lub profilu na Facebooku. Autorzy najciekawszych głosówek otrzymają wejściówki na Panoramę 1670 we Wrocławiu, a ich nagrania wyemitujemy podczas imienin Bogdana, które będziemy świętować na naszych falach w ten piątek, 17 lipca od godziny 16. Imieniny świętować będziemy z Dobromirem Dymeckim, odtwórcą roli Bogdana w serialu 1670. Czekamy na wasze najbardziej szalone, zaskakujące i intrygujące pomysły na jego perypetie w serialu, a w ramach inspiracji. No to przypomnę wam fragment soundtracku Jerzego Rogiewicza. 1670.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

0: Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

Muzyka Johanna Strausa II, zabrzmiał utwór Elena Magyar. Fragment zagrali filharmonicy wiedeńscy, poprowadził Lorin Mazel. Słuchacie RMF Classic, za 10 minut wybije godzina 15. Od 15 zmiana za mikrofonem. Przywita się Natalia Grzeszczyk i będzie to magazyn popołudniowy Kierunek Lato. A ode mnie na do usłyszenia piosenka Marka Grechuty Będziesz moją panią. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Jadwiga Polus.

0: reklama.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kaufland jest fresh.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, okresami duże, jedynie na północy kraju zachmurzenie małe. Na północy również możliwe słabe opady deszczu. W centrum i na południu kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 24 do 27, na wschodzie do 29 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko na południowym zachodzie, około 21 na termometrach.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
16: Hi, this is Max Richter.
17: This is Ramin Djawadi.
18: Ludovico Einaudi.
19: This is Howard Shore and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Dzisiaj w programie propozycje książkowe na wakacje, które przygotowała Katarzyna Chnat. Przypomnimy też letni felieton Artura Andrusa o wakacyjnych zawodowcach, tak potrzebnych na każdej plaży i na każdym szlaku. Pojawią się piraci nie tylko z Karaibów, przypomnienie również o imieninach Bogdana i mnóstwo kulturalnych podpowiedzi, bo dzieje się dużo, dzieje się ciekawie w te wakacje. Żal byłoby cokolwiek przeoczyć. My trzymamy rękę na kulturę. Pulsie, podpowiemy co i jak będzie czas na zorganizowanie sobie wspaniale czasu w te wakacje. Dużo ciekawych podpowiedzi od razu przypominam, zawsze też znajdziecie na rmfclassic.pl. Poza tym mnóstwo najwspanialszej muzyki filmowej na naszej antenie. Teraz z 40-latka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albersbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widziałam żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Po reklamie.

0: Claude Debussy i dziewczyna o włosach jak len przy fortepianie Víkingur Olafsson. Wcześniej Georges Bizet i aria Torreadora z Carmen śpiewał Ernest Blanc w towarzystwie chóru i orkiestry National de la Radiodiffusion Française. Poprowadził wszystkich Sir Thomas Beecham. W każdy wakacyjny poniedziałek w naszej porannej audycji usłyszeć możecie premierowo kolejne odcinki felietonów wakacyjnych Artura Andrusa. W środy o tej porze przypominamy premiery tego tygodnia.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek trzeci. Streszczacz książek. Zawód ten istnieje od niedawna i jest reakcją na zatrważający wzrost poziomu czytelnictwa w naszym kraju. Najpierw pojawili się całoroczni streszczacze książek, którzy świadczą usługi na rzecz influencerów i dziennikarzy promujących nowości wydawnicze. Okazało się bowiem, że w naszym kraju drukuje się tak dużo, że fachowcom fizycznie nie starcza czasu na przeczytanie wszystkiego. Zwłaszcza, kiedy oprócz przeczytania 8 książek tygodniowo trzeba przygotować 5 podcastów, być na 6 premierach i 12 bankietach. Wakacyjni streszczacze książek mają nieco inne zadanie. Pracują na plażach, w ośrodkach wypoczynkowych, na kempingach. Chodzą i proponują swoje usługi, dosiadając się do leżaków, przysiadając na kocach, zaglądając do namiotów. Taki domokrążca tylko nie krąży po domach. Oferują też zazwyczaj inny zestaw tytułów. Wakacyjne czytadła, biografie celebrytów, horrory. Coś w stylu Czułe ramiona Ramony, Bezwzględny kieł, Ogniem i mieczem. Bo oczywiście można również streszczacza książek poprosić o omówienie lektur szkolnych, jeśli jest z nami na wakacjach dziecko, które ma w sierpniu egzamin poprawkowy z języka polskiego. Za streszczanie w basenie albo na dużym słońcu streszczacze pobierają dodatkową opłatę w takiej samej wysokości, jaką dolicza apteka za sprzedaż leków nocą. Usługi streszczacza książek oferują niektóre biura turystyczne w ramach oferty All Inclusive. Chodzi o to, żeby po powrocie z wakacji można się było pochwalić znajomym, ile to się w te 2 tygodnie przeczytało. Przed zamówieniem usługi warto zwrócić uwagę na kompetencje streszczacza. Najlepiej sprawdzają się w tej roli poloniści na urlopie, ale zdarza się, że na łatwy i sowity zarobek łaszą się specjaliści innych dziedzin. W tym roku w Mielnie policja zatrzymała już 4 osoby, które streszczały książki, nie posiadając do tego odpowiednich uprawnień. Było to 3 youtuberów i 1 tiktoker wyrzucony z TikToka za wulgaryzmy. Pobłażliwe traktowanie tego typu zachowań, wszyscy z wymienionych zostali ukarani tylko mandatami karnymi, powoduje, że przybywa tak zwanych mieszaczy treści. Lokalny portal w jednej z nadmorskich miejscowości opisał przypadek streszczacza, który okazał się mieszaczem i z uporem maniaka Macieja Borynę umieszczał w treści lalki jako konkubenta baronowej Krzeszowskiej. Jak znaleźć najbliższego streszczacza? Bardzo prosto, wystarczy się rozejrzeć. W dzień łazi po ośrodku i szuka zajęcia, wieczorem zazwyczaj jest DJ-em.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.
0: Poniedziałek w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, kolejny premierowy odcinek wakacyjnych felietonów Artura Andrusa, a wszystkie wyemitowane dotąd felietony znajdziecie na rmfclassic.pl. Panowie z Liverpoolu przejmują teraz naszą antenę.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obrostych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegających w bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

Abel Korzeniowski za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Edward Grieg i w Grocie Króla Gór z suity Peer Gynt grają filharmonicy berlińscy, dyryguje Herbert von Karajan.

0: Poniedziałek, lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Komisja selekcyjna Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival ogłosiła listę 58 filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego 9. edycji imprezy, która odbędzie się w Krakowie między 10 a 16 sierpnia. W plenerowych kinach pod Wawelem będzie można oglądać filmy poruszające takie tematy jak zanieczyszczenie powietrza, migracje klimatyczne czy wpływ ukrytych kosztów technologii na zdrowie ludzkie, prawa człowieka i klimat. Wszystkie szczegóły, całą listę zakwalifikowanych znajdziecie na rmfclassic.pl. Naszą antenę przejmuje Harry Styles z piosenką, która dużo namieszała w naszych redakcyjnych playlistach ostatnio. Sign of the Times w RMF Classic.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: Takiej

0: kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Na północy dzisiaj możliwe słabe opady deszczu, w centrum i na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni Celsjusza na termometrach, na wschodzie do 29. Chłodniej na południowym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, tam na termometrach około 21 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
8: Hi, I'm Kylie Minogue.
9: Hi, I'm Katie Melua.
10: Hi, I'm Robbie Williams.
11: Hi, this is Sting.
12: Hi, this is Pat Metheny.
13: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
1: Od dzisiaj do 19 lipca Teatr Klasyki Polskiej oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zapraszają na festiwal Fredro w Łazienkach. Wydarzenie poświęcone twórczości jednego z najwybitniejszych polskich komediopisarzy. Data inauguracji nie jest przypadkowa, ponieważ to właśnie dzisiaj przypada dokładnie 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Przez

0: To zabawne. Zemsta u nas nigdy nie może być taką zemstą jak gdzie indziej, bo mamy zemstę Fredry. A mnie zemsta doskonała, mówi w finale sztuki Cześnik, i to oznacza, że wszyscy za chwilę będą się z niego śmieli. Mało tego, kiedy mówi te kwestie w naszej sztuce, to widownia już się śmieje.
1: Mówił Jarosław Gajewski, dyrektor Teatru Klasyki Polskiej i Cześnik realizacji, która będzie prezentowana dzisiaj w Muzeum Łazienki Królewskie w ramach festiwalu Fredro w Łazienkach. Poza tym tytułem Teatr Klasyki Polskiej zaprezentuje również Dożywocie, Śluby Panieńskie oraz premierowy pokaz Dam i Huzarów. Szczegóły festiwalu Fredro w Łazienkach, który od dzisiaj do 19 lipca odbywać będzie się w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, znajdziecie na rmfclassic.pl. Za chwilę na naszej antenie Jan Sibelius i Etiuda op. 76 nr 2 zagrają Gian Wanki Grand Silcher, najpierw Fryderyk Chopin, walc S-dur op. 18 przy fortepianie Lang Lang. Jak Łazienki Królewskie w wakacje, to wiadomo, że i Fryderyk Chopin, ale najpierw posłuchajmy, a za kilkanaście minut coś jeszcze o panu Fryderyku opowiem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To zastaw się, postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już w piątek po 16 w RMF Classic.
3: Psst, szabla i strój sarmaty nie są obowiązkowe.
4: Reklama.
5: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale.
6: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
5: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
6: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr. 5,9.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Zanim Czesław Niemen przejmie naszą antenę, obiecany pan Fryderyk, 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie przypada w roku wyjątkowego jubileuszu, stulecia odsłonięcia słynnego monumentu polskiego kompozytora w Łazienkach Królewskich. Z tej okazji została odnowiona przestrzeń wokół pomnika. Recitali najznakomitszych polskich i zagranicznych pianistów można tam słuchać w każdą niedzielę o godzinie 12. i 16. Plan na najbliższą niedzielę, na 19 dzień lipca, wygląda następująco. O 12 zagra Leonora Armelini z Włoch, a o 16 Mariola Cieniawa. Szczegóły na stronie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

0: Tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.
1: Ale akurat dzisiaj bardzo z Karaibów, bo w roli głównej Henry Morgan, geniusz taktyczny, który niegdyś służył jako legalny korsarz. Jego wyprawy do Panamy stały się legendą, a popularność osiągnęła szczyty. Henry Morgan to jedna z najbardziej fascynujących i paradoksalnych postaci w historii, chociaż dzisiaj kojarzymy go głównie jako uśmiechniętego kapitana z etykiety popularnego rumu. Jego prawdziwe życie było pełne brutalnej polityki, genialnej strategii i niesamowitego awansu społecznego. Chociaż powszechnie nazywa się go piratem, Morgan działał całkowicie legalnie w świetle angielskiego prawa. Był kaprem, co oznacza, że posiadał oficjalny list kaperski od gubernatora Jamajki. Upoważniał go on do atakowania i grabienia okrętów oraz miast należących do wrogów Anglii, głównie Hiszpanów. Dla Anglików był bohaterem narodowym, dla Hiszpanów krwawym bandytą. Wbrew filmowym stereotypom o bitwach morskich, Morgan większość swoich największych sukcesów odniósł na lądzie. Był mistrzem walki partyzanckiej i zaskoczenia. Przypomnijmy atak na Portobello w 1668 roku. Miasto było świetnie ufortyfikowane od strony morza. Morgan zostawił statki daleko w tyle, podpłynął do brzegu kajakami nocą i zaatakował od strony dżungli, całkowicie zaskakując hiszpańską załogę. Najsłynniejszą operacją Morgana było zdobycie Panamy w 1671 roku. Droga przez dżunglę okazała się jednak koszmarem. Hiszpanie zastosowali taktykę spalonej ziemi, niszcząc wszelkie zapasy jedzenia. Ludzie Morgana byli tak głodni, że w pewnym momencie cieli na kawałki, gotowali i zjadali skórzane torby oraz buty, aby przetrwać. Mimo skrajnego wycieńczenia ostatecznie zdobyli i spalili miasto. Atak na Panamę odbył się tuż po podpisaniu traktatu pokojowego między Anglią a Hiszpanią, o czym Morgan rzekomo nie wiedział. Aby ułagodzić wściekłych Hiszpanów, król Karol II Stuart kazał aresztować Morgana i sprowadzić go do Londynu. Jednak na miejscu Morgan stał się celebrytą. Zamiast do lochu trafiał na salony. Ostatecznie król nie tylko go ułaskawił, ale w 1674 roku nadał mu tytuł szlachecki i mianował wicegubernatorem Jamajki. Po powrocie na Jamajkę jako szanowany urzędnik królewski Morgan przeszedł całkowitą przemianę, otrzymał zadanie oczyszczenia Karaibów z piractwa. Swoje nowe obowiązki potraktował bardzo poważnie, bezlitośnie ścigał dawnych towarzyszy broni i skazywał ich na stryczek, dbając o interesy plantatorów i legalny handel. Henry Morgan zmarł w 1688 roku, mając 53 lata. Mniej więcej przyczyną śmierci była najprawdopodobniej marskość wątroby spowodowana ciężkim alkoholizmem. Pił gigantyczne ilości rumu i madery. Choć marka rumu Captain Morgan powstała dopiero w XX wieku, idealnie wpisała się w jego legendę. Człowiek, który zmarł przez alkohol, stał się globalną ikoną jednego z najpopularniejszych trunków na świecie.
0: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
2: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

0: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Temperatura maksymalna dzisiaj od 24 do 27 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Na wschodzie do 29 na termometrach, chłodniej na południowym zachodzie Polski, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem. Tam na termometrach mniej więcej 21 stopni Celsjusza. Na północy możliwe słabe opady deszczu, w centrum i na południu przelotne opady deszczu i burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
12: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
13: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
14: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: Do you like our owl?
2: It's artificial.
1: Of course it is.
2: Must be expensive.
1: Very. I'm Rachel.
2: Deckard.

0: Kierunek lato w RMF Classic.
1: Blisko 500 000 widzów, 6 zrealizowanych produkcji, 10 lat obecności na teatralnej mapie stolicy i niezliczone letnie wieczory spędzone pod gołym niebem. Szekspir w parku wrócił do Wilanowa z jubileuszową edycją, prezentując dwie komedie. Mistrza ze Stratfordu, komedię Omyłek i Wieczór Trzech Króli. Szekspir w parku od początku czerpie z tradycji Teatru Elżbietańskiego, otwartego, dostępnego i bliskiego publiczności, tak jak za czasów samego Szekspira, spektakle

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdjęcie jest robione, słuchaj, w Tulum, tak. Ale w ogóle niepozowane. Weszliśmy do jakiegoś sklepu, ja przymierzyłem kapelusz. Świetne. A ona mówi, muszę ci zrobić zdjęcie. I to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione telefonem.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99.

0: Menuet z pierwszej symfonii Franciszka Schuberta w wykonaniu Europejskiej Orkiestry Kameralnej, którą dyrygował Claudio Abbado. Jeżeli planujecie jakieś bliższe lub dalsze wyprawy, warto skorzystać z naszych podpowiedzi książkowych. Po jakie książki sięgnąć, by dowiedzieć się czegoś więcej o danym kraju lub zainspirować się do podróży? Katarzyna Chnat co tydzień w środę o tej porze opowiada o kolejnych ciekawych publikacjach podróżniczych i rozmawia z ich autorami. Dziś zaproszenie do Wenecji.
1: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.
2: Jeśli na wakacyjnym planie Waszych podróży znajduje się Wenecja, to zanim tam pojedziecie, warto sięgnąć do książek. A ja dziś polecam Wam tę, która ukazała się zupełnie niedawno, zatytułowana jest Wenecja niezatapialna. Jej autorem jest Brytyjczyk Jonathan Kittis, natomiast książkę dla wydawnictwa literackiego, które wydało ją w polskiej wersji, recenzował profesor Stefan Bielański z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, historyk myśli politycznej. I tak o tej książce mówi.
3: Jest to taka typowa publikacja kręgu brytyjskiego, gdzie profesorowie historii nie tylko prowadzą prace badawcze z jakiegoś specyficznego zakresu, specjalności, ale publikują książki, które mają w gruncie rzeczy taki charakter, czy to reportażu, czy wręcz publikacji o charakterze literackim. Znowu tam wkładają dużo kwestii związanych z tradycją, na przykład brytyjską tradycją literacką. To jest tradycja tak zwanego Grand Tour od Byrona. Tam ten Byron się pojawia bardzo często, prawda? Bo Włochy były generalnie takim celem tych wielkich podróży niemieckiego obszaru, tej Hochwalder Goethe przede wszystkim. No i tak dalej, w ciągu XIX wieku mamy wiele takich świadectw literackich, do których właśnie autorzy po prac popularno-naukowych chęcie się odwołują, bo to są pewne klisze, które bardzo łatwo czytelnik może odnaleźć. Może być to ciekawe dla polskiego czytelnika, ale właśnie Wenecja to owszem miasto, które w tej chwili odwiedzamy, ale to przede wszystkim było państwo. Jedno z najważniejszych państw w dziejach Europy, notabene państwo bardzo, Serenissima Republika di Venezia, państwo bardzo nam powinno być bliskie w naszej tradycji i w literaturze przedmiotu. I być może traktujemy Wenecję zbyt właśnie turystycznie, a nie pamiętając, że to był nasz wielki sojusznik. Republika Wenecka obejmowała bowiem dość spory obszar, zarówno na lądzie stałym, ale także cały obszar Adriatyku, aż do Grecji, dzisiejsze tereny Chorwacji i Słowenii. Część historyków wskazuje, że upadek Wenecji, upadek Rzeczpospolitej są chronologicznie sobie niesłychanie bliskie. Jak wiemy, Rzeczpospolita Polsko-Litewska w wyniku rozbiorów została zlikwidowana przez ościenne państwa ostatecznie w 1795 roku. Republika Wenecka upadła w wyniku działań Napoleona Bonaparte w 1797. Ten paradoks historii chciał, że w tym dziele zniszczenia Republiki Weneckiej uczestniczyli ci sami żołnierze Legionów Polskich, którzy w Reggio Emilia zaczęli śpiewać Mazurka Dąbrowskiego pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
2: A po więcej trzeba już sięgnąć do książki. Wenecja niezatapialna Jonathana Kittisa, pięknie wydana z dużą ilością ilustracji, to z pewnością lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Wenecję nieco głębiej niż tylko przez pryzmat turystycznych atrakcji. Thank you.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Słuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Adele i Skyfall, później Don Davis i Park Jurajski, a najpierw jedna z nowości, które znalazły się w playliście RMF Classic. Ludwig Göransson i jego muzyka z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu.

0: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
1: Festiwal Ogrody Muzyczne imienia Ryszarda Kubiaka to jedno z najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych Warszawy. Od 2001 roku odbywa się na dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego, tworząc wyjątkową przestrzeń spotkania muzyki, filmu, opery, tańca i sztuki. Festiwal potrwa do 8 sierpnia. Koncerty, spotkania odbywają się codziennie. Dzisiaj o godzinie 19 koncert Od Śródziemia do Hollywood. Muzyka filmowa Howarda Shora, Z Władcy Pierścieni, Hobbita, Milczenia Owiec w wykonaniu Radomskiej Orkiestry Kameralnej i zaproszonych solistów. Na naszej antenie za chwilę Ludwig van Beethoven i menuet G-dur, teraz Antonio Vivaldi i fragment Jesieni z 4 pór roku.

0: reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Po reklamie. Odrywa od komputera. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnej Zielonej Góry.
1: Lato Mus Wszelakich to zbiór wydarzeń organizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury w te wakacje, odbywających się w różnych częściach miasta. Kulturalnym sercem lata ponownie jest plac teatralny, miejsce, gdzie scena żyje muzyką, spotkaniami i wspólnym przeżywaniem letnich chwil, zapewniają organizatorzy. Niezależnie od wieku i zainteresowań, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Codziennie po kilka atrakcji, dlatego ważne jest, aby zaopatrzyć się w program Lata Mus Wszelakich. Jest on dostępny na stronie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Na przykład jutro w programie Potańcówka w Pałacu w Starym Kisielinie spotkanie ze Zbigniewem Łebkowskim w ramach cyklu Z książką na leżaku i recital Jacka Kawalca Jedna twarz, wiele głosów. Patrząc dalej, w piątek m.in. Brzydkie kaczątko w Teatrze Żelaznym i recital Marcina Januszkiewicza. Organizowane są zabawy, konkursy, spacery, spotkania, koncerty, wystawy, Lato Mus Wszelakich zaprasza do Zielonej Góry.
0: RMF Classic. W Zielonej Górze na 89 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albersbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
0: Reklama.

0: ościenny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Po reklamie.

Za chwilę kolejna kulturalna podpowiedź w RMF Classic, ale najpierw Allegro z koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha. Na skrzypcach gra Gideon Kremer, towarzyszy Academy of St. Martin in the Fields.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Humor, autoironia i przenikliwy komentarz do rzeczywistości. Takiego oblicza Jana Matejki wielu odbiorców jeszcze nie zna. Nowa wystawa czasowa Muzeum Narodowego w Krakowie odsłania mniej oficjalną stronę artysty, prezentując jego rysunki satyryczne, w których z dystansem i lekkością portretował świat. Kamienica przy ulicy Floriańskiej 41 to miejsce, w którym żył i tworzył wybitny XIX-wieczny twórca Jan Matejko. W tych zabytkowych murach mieści się oddział Muzeum Narodowego poświęcony artyście. Ekspozycja liczy mniej więcej 6 tysięcy eksponatów, w tym przedmioty codziennego użytku, dokumenty, fotografie i dzieła samego Matejki. Szczególne miejsce zajmują rysunki satyryczne prezentowane na nowej wystawie czasowej Satyra i komiks u Jana Matejki. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie Nancy Sinatra.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szlachta nie pracuje. Szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. Naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
0: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach.

0: Kierunek lato w RMF Classic.
1: 18 i 19 lipca Kazimierz Dolny stanie się areną jubileuszowej 5. edycji projektu Zainspirowani Szukalskim. To multidyscyplinarne przedsięwzięcie artystyczne, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Bezpośrednim impulsem do powstania Zainspirowanych Szukalskim była premiera głośnego filmu dokumentalnego Walka, życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego w reżyserii Irka Dobrowolskiego. Film przywrócił pamięć o wybitnym, a niesłusznie zapomnianym polskim artyście, stał się punktem zapalnym dla działań Marty Mulawy. Jako inicjatorka projektu artystka stworzyła przestrzeń dla twórców nieakceptujących sztampy, dla których sztuka jest przede wszystkim eksperymentem, a nie tylko estetycznym rzemiosłem. Szczegóły Zainspirowanych Szukalskim w Kazimierzu Dolnym znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy antenę, natomiast przejmuje Manam.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
9: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 15 lipca 1956 roku życie Warszawy donosiło o nietypowym porodzie, który przyjęto w samolocie lotniczego pogotowia ratunkowego. W 25 minut po starcie nad Ciechanowem Cecylia Struzik urodziła córkę. Samolot wylądował w polu, a matkę z dzieckiem tymczasowo umieszczono w chłopskiej zagrodzie. Życie Warszawy ma dobre wiadomości dla smakoszy kawy. Cena spadła z 390 do 300 zł za kilogram, skutkiem czego spadła też cena w gastronomii. W lokalach kategorii pierwszej z 7,20 na 5,40. Zatem statystyczny Kowalski w 1956 roku za średnią pensję mógł w kawiarni wypić 205 szklanek dużej czarnej albo w delikatesach kupić 3,5 kg kawy. Do wyboru miał jeden gatunek pod nazwą kawa super, najczęściej z Brazylii. Obecnie wybór jest ogromny, a kawoszy stać na około 80 kg kawy w średniej cenie. A skoro o cenach, to 15 lipca 1966 roku z Kuriera Polskiego dowiadujemy się o sezonowej obniżce cen śledzi, które zamiast 15 zł za kilogram kosztowały tylko 8. Z gazety dowiadujemy się też, że za obniżkami cen stała Państwowa Komisja Cen i jej delegatury, które decydowały nie tylko o cenie śledzi, kiełbasy i cukru, ale nawet o cenie usług szewskich, lakierowania pojazdów, szklenia wystaw i naprawy długopisów. O tak, w PRL-u nie wyrzucano nawet popsutych długopisów. Jak informowało Życie Warszawy, nie zawsze obniżki były korzystne, bowiem czasem rzemieślnikom po narzuceniu niższej ceny nie opłacało się już pracować. Za to 15 lipca 1976 roku Ekspres Wieczorny informował o podwyżce cen dla rolników. Pasze drożały o 45%, nawozy o 25%, a ciągniki i maszyny rolnicze o 30%. Jednocześnie zlikwidowano bonifikaty na zakup paliwa dla rolnictwa. Dla równowagi rząd podniósł ceny skupu produktów rolnych o 20%. Choć już na oko było widać, że nie zrekompensuje to kosztów produkcji, planistom wyszło jakoś, że wieś zarobi więcej. A skoro tak, to ktoś musiał stracić i pewnie był to Kowalski z miasta.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood, Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Po reklamie. RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

Wiedeńska krew Johanna Strausa II w wykonaniu orkiestry filadelfijskiej, którą poprowadził w RMF Classic Eugene Ormandy. Za chwilę muzyka Jerzego Rogiewicza ze ścieżki dźwiękowej serialu 1670 i nie bez powodu ten utwór właśnie teraz zabrzmi na naszej antenie, ponieważ przypominamy o imieninach Bogdana z Dobromirem Dymeckim na naszej antenie. Z okazji premiery trzeciego sezonu 1670 zapraszamy Was do wcielenia się w scenarzystów i spróbowania wywróżenia Bogdanowi, jaki los czeka w następnym sezonie. Nagrajcie swoją teorię w formie wiadomości głosowej i wyślijcie ją do nas na Instagramie albo Facebooku. Autorzy najciekawszych głosówek zgarną wyjściówki na Panoramę 1670 we Wrocławiu. To jest nie lada rarytas, bo tych wejściówek już prawie nie ma. A nagrania wyemitujemy podczas imienin Bogdana, które będziemy hucznie świętować w piątek 17 lipca od godziny 16 na naszej antenie. Czekamy na Wasze najbardziej szalone, zaskakujące i zabawne pomysły kontynuacji losów Bogdana w 1670.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspirację z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy. Bardzo.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Allegro z trzeciego koncertu Opus 9 na 2 oboje i Tommaso Albinoni za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Wolfgang Amadeusz Mozart, Christian Zacharias i Marsz Turecki.

Tommaso Albinoni w RMF Classic. Za chwilę kolejno Dionne Warwick, Hans Zimmer i Wojciech Kilar. Potem wybije godzina 20 i tak zakończymy dzisiejsze spotkanie w wakacyjnym popołudniowym magazynie RMF Classic. Pamiętajcie proszę, że zawsze dużo ciekawych podpowiedzi znajdziecie na rmfclassic.pl. W zakładce polecamy. Tam jest tyle kulturalnych tropów, że na pewno każdy znajdzie coś w te wakacje dla siebie. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie wściekły pies, stryj Jagiełły i ucieczka z Malborka, jak z filmu przygodowego. Wszystko zostało opisane przez krzyżackiego kronikarza Wiganda z Marburga w 1361 roku. Kiejstut, bo to on był stryjem Jagiełły, ojcem Witolda, urządzał przez całe lata 30 wypraw na krzyżackie posiadłości w Prusach. Przez to właśnie nazywany był przez zakonników krzyżackich wściekłym psem, bo mocno dał im się we znaki. Jednak pewnego razu i jemu się noga powinęła, bo jeden z krzyżackich zagonów wziął go w niewolę. Czytamy. Anke z Eckersberga pojmał Kiejstuta i przytrzymywał. Nadjechał rychło wódz i trzymał jeńca królewskiego, tak Kiejstuta Wigand tytułował, pod ścisłą strażą. I dalej jechał, prowadząc go do Malborka, gdzie wszyscy, wielki mistrz i jego otoczenie, cieszyli się, że dozwolił im Bóg tak się obłowić. Wzięto go do niewoli w niedzielę palmową 1361 roku i w Malborku zamknięty Kiejstut został w jakiejś izbie. Strzeżony był przez dwóch braci zakonnych we dnie tylko, ale w nocy nie. Kiejstut spostrzegł, że w murze jest otwór, który rozszerzył, a zakrywał deszczułkami, które mu przynosił służący. Obmyślał, jakby się wymknąć. I tego dokonał, ponieważ w czasie snu wszystkich przeszedł przez gzyms izby i zszedł do rowu za poradą służącego. Ten to był sługa krzyżacki, ale pochodził z Bałtów i pocieszał króla, czyli Kiejstuta, przyniosłszy mu płaszcz biały z czarnym krzyżem, żeby w ten sposób w ubiorze brata zakonnego szybko przejechał konno swoją drogą na koniach wielkiego komtura, jakie mu dostawiono. I tak Kiejstut wydostał się wesół w takim ubiorze i na takich koniach. Dalej też było filmowo. Zabiegł mu drogę pewien brat zakonny i pozdrowili się wzajemnie po bratersku. I tamten nie poznał, kto to jest. Kiejstut oddalił się, przeczekał trochę czasu przy bagnach, a potem pod osłoną ciemności dotarł do Drwęcy, po której przebrnięciu znalazł się na Mazowszu. I stamtąd łatwo dotarł na Litwę do siebie. Tak więc Kiejstut, stryj Jagiełły, wystawił do wiatru krzyżaków i uciekł z Malborka w krzyżackim płaszczu i na koniu wielkiego komtura. Był to nie tylko pies wściekły, ale jak widać, również nadzwyczaj sprytny.

0: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 15 lipca. Dziś słońce wzeszło o 4:47, a zajdzie o 20:44. Zaraz po zachodzie słońca możemy spróbować zobaczyć nad zachodnim widnokręgiem cienki sierp młodego księżyca, zaledwie dzień po nowiu. Wyżej odnajdziemy Wenus, która swoim blaskiem przewyższa pozostałe obiekty nocnego nieba. Nad ranem z kolei zobaczymy Saturna na tle gwiazdozbioru Ryb i Marsa w gwiazdozbiorze Byka. Osoby, które mają w domach teleskopy, mogą spróbować zaobserwować Urana niedaleko Plejad i Neptuna w pobliżu Saturna. Młody księżyc, który szybko schowa się pod horyzontem, oraz to, że skończyły się białe noce astronomiczne dla Krakowa, będą sprzyjały nocnym obserwacjom. Można więc pokusić się do obserwacji obiektów mgławicowych. Słowo wyjaśnienia. Historycznie mgławicami nazywano wszystkie obiekty, które w teleskopie wyglądały na rozmyte szare chmurki. Dopiero rozwój fotografii pokazał nam, że te chmurki to nie tylko mgławice, ale gromady kuliste, pozostałości po supernowych, a nawet galaktyki. Dobrym obiektem do obserwacji dzisiejszej nocy jest M13, czyli gromada kulista gwiazd w Herkulesie. Jest to skupisko blisko miliona starych, względnie chłodnych gwiazd, odległe od nas o 25 tysięcy lat świetlnych. Jest to bardzo jasna gromada gwiazd, co sprawia, że w dobrych warunkach obserwacyjnych, to znaczy z dal od świateł miejskich, w bezchmurną i bezksiężycową noc, można ją zobaczyć nieuzbrojonym okiem. Łatwo ją też znaleźć na niebie, bo znajduje się mniej więcej w połowie odległości między jasnymi gwiazdami. Wegą z gwiazdozbioru Lutni, choć poprawnie jest to Lira, i Arcturem z gwiazdozbioru Volarza. Co ciekawe, w 1974 roku w kierunku tej gromady wysłano wiadomość dla potencjalnych cywilizacji pozaziemskich. Była to tak zwana wiadomość z Arecibo. Wiadomość zawierała zakodowane w kodzie dwójkowym informacje o strukturze kwasu DNA, wyglądzie człowieka, liczbie ludzi na Ziemi. W 1974 roku było to nieco ponad 4 miliardy ludzi, miejscu Ziemi w Układzie Słonecznym oraz samym radioteleskopie w Arecibo, a nadawano ją przez 3 minuty. Sygnał ten dotrze do gwiazd gromady dopiero za 25 tysięcy lat, a na ewentualną odpowiedź poczekamy kolejne 25 tysięcy lat. Wszechświat jest naprawdę duży, a prędkość światła skończona.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albrechtsbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
0: Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Stawiała jako główne swego życia zadanie wychowanie kobiety o wysokim ideale religijnym i patriotycznym oraz gruntowne wykształcenie i przygotowanie do pracy zawodowej, która by zaspokajała jej potrzeby materialne, dawała niezależny byt i pozwalała stać się ostoją moralnego życia. Założycielka szkoły skupiała młodzież w samokształceniowe kółka etyczne, prowadzone w duchu katolickim. Organizowała stypendia, zakładała czytelnie, wypożyczalnie, internaty, pośredniczyła w wyszukiwaniu korepetycji. Dlaczego wyznaczyła sobie taki cel? W 1880 roku wstąpiła do bezhabitowego zgromadzenia sióstr posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego. Przyjęła imię Maria od stóp Chrystusowych. Przez kilka lat pełniła obowiązki przełożonej warszawskiego domu tego zgromadzenia, założonego przez kapucyna Honorata Koźmińskiego, który zalecił siostrom życie w ukryciu. Natura tego życia wymaga tego sekretu, aby ani słowem, ani ubiorem, ani postawą, ani zachowaniem się swoim, ani postępkami, ani mieszkaniem nie zdradzić swego powołania i to przed najbliższymi osobami. Inaczej to życie przestałoby być ukryte. Na zewnątrz, w stosunkach z innymi, siostry mają się zachowywać jak przystoi na prawdziwe dzieci Kościoła, na prawdziwych naśladowców Chrystusa i wyznawców Jego świętej Ewangelii, nie wstydząc się i nie zapierając się nigdy, czy to czynem, czy zachowaniem się godności chrześcijanina. Co do powołania jednak swego, żadnych oznak na zewnątrz nie okazują i w głębokiej ukryją tajemnicy, bo to ich tajemnica. W 1905 roku zgromadzenia założone przez Honorata Koźmińskiego szukają nowych form działalności religijno-społecznej. Zamyka się etap ewolucji pozostających w ich gestii instytucji oświatowych. Pierwszą z nich jest założona w Warszawie w 1882 roku szkoła zawodowo-rzemieślnicza dla dziewcząt przekształcona w ogólnokształcące gimnazjum. Drugą, szkoła gospodarcza, zbliżona poziomem do wyższej uczelni rolniczej, powstała w Chyliczkach niecałą dekadę później. Obydwie placówki własne zgromadzenia sióstr posłanniczek firmuje Plater z Berkówna. Duchowym przewodnikiem i doradcą zarówno w reorganizacji zgromadzenia, jak i szkół jest ksiądz Jerzy Matulewicz. W ten sposób wokół zgromadzenia sióstr posłanniczek i z ich udziałem kształtuje się środowisko kobiet o emancypacyjnych aspiracjach powiązane z ruchem odrodzenia religijnego, rozwijającym się w młodzieżowych organizacjach katolickich.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litor, ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Prognoza na jutro.
12: W czwartek na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na północy kraju jutro miejscami słabe przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze Polski przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni Celsjusza, chłodniej jutro na wybrzeżu do 22 stopni na termometrach.
13: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje.
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatokowych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: RMF Classic. Dla tych, co w górach i na Mazurach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To zastaw się, postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już w piątek po 16 w RMF Classic.
3: Szabla i strój z armaty nie są obowiązkowe.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie. To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdjęcie jest robione, słuchaj, w Tulum, tak? Ale w ogóle niepozowane. Weszliśmy do jakiegoś sklepu, ja przymierzyłem kapelusz. Świetne. A ona mówi, muszę ci zrobić zdjęcie. I to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione telefonem.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym, Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Zostaw ją! Krzyknęła gniewnie, ruszyła w ich stronę i chwyciła Darię za ramię, a potem zasłoniła ją własnym ciałem, jakby Maksymilian Gubernatis zamierzał ją zaatakować.
2: Spokojnie, nic nie grozi twojej znajomej.
1: Podniósł ręce w goście poddania.
2: Tylko rozmawiamy.
1: Niby o czym? O jego podcaście. Pośpieszyła z wyjaśnieniem Daria. Była zarumieniona i przez chwilę Lenie wydawało się, że przypomina normalną dziewczynę, a nie tego wojownika, w jakiego zamieniła się po gwałcie.
3: To przecież Noa z Niewybaczalnego. Na pewno o nim słyszałaś. Ja nie przegapiłam żadnego odcinka. Pisaliśmy ze sobą chyba z rok temu.
1: Nie rozmawiaj z nim. Lena szarpnęła dziewczynę.
3: On zaraz to opublikuje.
1: Nareszcie, zapaliła się Daria.
3: Mam dość stania w cieniu i pustej gadki do protokołu. W kółko tylko mnie przesłuchujecie i niewiele z tego wynika. Noa ma ogromne zasięgi i co ważniejsze, wierzy mi. Jeśli zrobi odcinek o moim prześladowcy, na pewno coś się zmieni.
1: Lenę zamurowało. Pojęła, dlaczego Daria jest dzisiaj taka ugodowa i tak stanowczo zaprzeczyła, kiedy Lena pokazała jej zdjęcie podcastera. On się na nią zasadził, zrobił jej pranie mózgu, omotał. To spotkanie zostało ustawione. Miała ochotę szarpnąć Darię i siłą odciągnąć od tego łajdaka, ale przy ludziach nie była w stanie się na to zdobyć.
3: Ja ci wierzę, powiedziała z wyrzutem. Jak możesz w to wątpić? Jestem na każde twoje zawołanie. Przyjeżdżam w nocy i trzymam cię za rękę, kiedy masz atak paniki. Pomogłam ci dostać się na terapię. Ręczyłam za ciebie w pracy, kiedy kolejny raz bałaś się wyjść z domu i chcieli cię zwolnić. Pożyczałam pieniądze i asystowałam w komendach. Nawet kiedy mnie wystawiałaś i nie chciałaś złożyć zeznań, a potem wskazałaś z rozmysłem inną osobę, co podważyło twoją wiarygodność, nawet wtedy cię nie zostawiłam. Już zapomniałaś? Myślisz, że na tym polega moja praca? Na niańczeniu cię? Podniosła głos. Myślałam, że się przyjaźnimy.
1: Przyjaźnimy? Daria skrzywiła się, a potem wzięła się pod boki i przysunęła twarz do twarzy Leny, aż ta poczuła jej miętowy oddech.
3: Wiesz, dlaczego nie załatwiłaś mi ochrony? Dlaczego drugi rok muszę się bać? Dlaczego wciąż go nie złapałaś?
2: Słuchajcie, ludzie się na nas gapią.
1: Wtrącił się Noa. Odpiął rower Darii i wszedł między kobietę, a potem wziął Darię pod rękę i ku zdziwieniu Leny ta nie odtrąciła jego ramienia. Ruszyli razem, więc Lena nie miała wyjścia i musiała biec za nimi. Zatrzymali się dopiero za winklem przy nowiutkim wypasionym ścigaczu w żółtym kolorze. Noa wyjął ze schowka kask i zaczął odpinać motocykl. Zdawało się, że nie zwraca na Lenę uwagi.
2: Nie kłóćmy się, rzucił pojednawczo. Możemy się przecież dogadać. Wydaje mi się, że mamy wspólny cel.
3: Dogadać się? Warknęła Lena. Ty chcesz ją wykorzystać, zrobić ten swój parszywy odcinek. W ogóle nie obchodzi cię jej ból, a tym bardziej poszukiwany sprawca. Nie pozwolę, żebyś storpedował dochodzenie. Możesz być pewien, że mam cię na oku.
1: Wysyczała i natychmiast pożałowała tych słów, bo przecież za kilka godzin miała go publicznie przepraszać.
2: Noa zatrzymał się, wymienił spojrzenia z Darią i zwrócił się do Leny niskim głosem.
1: Mówił wolno, wręcz flegmatycznie, ale biła od niego pewność siebie.
2: Możemy kontynuować tę przepychankę, jeśli chcesz.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.